0: AfD wygrała niedzielne wybory w Saksonii-Anhalcie. Co najmniej 5 osób zginęło w wypadku samolotu transportowego firmy Amazon na lotnisku w Miami.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Michał Pokrękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. Zgodnie z prognozą dla stacji ZDF, opracowaną po zliczeniu większości głosów, prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec, czyli AfD, wygrała niedzielne wybory w Saksonii-Anhalcie z wynikiem 44%. Zaraz za AfD uplasowało się CDU. Pełne wyniki wyborów spodziewane są dziś do południa.
1: To jest raport.
0: Wielki pożar pod Wrocławiem. W niedzielny wieczór strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
2: W głównej mierze drewniane palety paliły się. W zdarzeniu nie wystąpiły żadne osoby poszkodowane. Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych, w tym naczepa od samochodu ciężarowego.
0: Mówi nam Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej. W akcji wzięło udział aż 17 jednostek. Nieznana jest przyczyna podpalenia. Temat uszkodzonych samochodów i miejsce zdarzenia będzie teraz badać policja. Co najmniej 5 osób zginęło, 5 innych zostało rannych, gdy lądujący na lotnisku w Miami na Florydzie samolot towarowy firmy wysyłkowej Amazon nie zmieścił się na pasie, staranował liczne samochody znajdujące się w pobliżu lotniska i zatrzymał się dopiero na pobliskim polu. Nie wiadomo dlaczego doszło do katastrofy, ruszyło śledztwo, które ma to wyjaśnić.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I na koniec płacz polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. Śledził je nasz reporter Michał Rawa.
3: Serbki zdecydowanie wygrały 2 pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: Do tematu będziemy wracać w raportach sportowych.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda.
6: Rzeźki poranek wita nas w całym kraju. 9 w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku, 10 w Warszawie, 11 stopni w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Tak wygląda to teraz. W ciągu dnia dzisiaj maksymalnie od stopni 18 w okolicach Olsztyna, przez 22 w Kielcach, Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu, maksymalnie do stopni 23 we Wrocławiu i Opolu. Dobra wiadomość jest taka, że ustąpi ten silniejszy wiatr, no i na niebie ma być więcej przejaśnień niż pochmurnych chmur. Tak?
7: Pochmurnych chmur, bardzo dobrze.
8: Z siatkarkami to wczoraj przyznam bez bicia płakałem, bo 2 dni z siatkówką i sobota i niedziela, najpierw przegrany półfinał, później przegrana potyczka o trzecie miejsce, ale generalnie rzecz biorąc czwarte miejsce w Europie chyba nie najgorzej.
6: Wiesz, a mogłeś oglądać żużel, dowiedziałbyś się, że Toruń wygrał w Lublinie, dowiedziałbyś się, że Wrocław wygrał w Lesznie, że Zielona Góra przegrała w Gorzowie, ale wygrała 2 mecze.
8: Okej, namówiłeś.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
6: A w finale pierwszej ligi żużlowej Bydgoszcz zmierzy się z Poznaniem.
8: Tak, nasze siatkarki poszły wczoraj na całość, ale czegoś zabrakło. W jakich sytuacjach idziecie na całość? O to was dzisiaj pytamy. Co w raportach?
0: W raportach gorące komentarze w sprawie zwycięstwa AfD w Niemczech.

0: ってるからや。
1: A witamy, witamy serdecznie, panie Zygmuncie, witam panie Olszewski, dzień dobry panie Góralski, dzień dobry państwu, to jest SK Rok, to jest 6 na 9. No i dzisiaj przy poniedziałku wspominamy sobie rok 1997.
2: Daj spokój, to tak dawno było temu.
1: Wiesz, że... co się wtedy działo?
2: Pewnie przyszedłeś na świat.
1: Nie, już miałem około 5 lat, ale na świat przyszedł legendarny już chyba program teleturniej Idź na Całość, który też sygnowany był takim hasłem ulubiony teleturniej wszystkich Polaków.
2: Tak było?
1: Oni tak chyba zaczynali w czołówce, tak lekko. Który mówił, tak wczoraj widziałem na YouTubie. No i wtedy poznaliśmy to piękne hasło. Idź na całość, odkrywanie bramek, licytowanie się w kopertach z uroczym prowadzącym i tak dalej.
2: Tam się kot pojawił, kot, który nazywał się Zong. Postaramy się tego kota jeszcze państwu na antenie dzisiejski rok przypomnieć. No i dzisiaj pytamy was, kiedy i w jakich sytuacjach idziecie na całość? Kiedy ostatnio poszedłeś na całość?
1: Poszedłem wczoraj na zakupy.
2: Aha.
1: Akurat wczoraj nie, przepraszam, bo wczoraj były sklepy zamknięte, ale poszedłem w sobotę na zakupy i wiesz, tradycyjny koszyk Polaka, który kiedyś kosztował 50 zł, teraz kosztował mnie 150.
2: Ale zobacz, i też masz rację, byłem w piątek na zakupach, zawsze takich zakupach weekendowych, kupiłem 2 masła i pani do mnie podeszła, kiedy kasowałem tam w tej kasie, gdzie kasuje się samemu i mówi, niech pan weźmie 5. Ja mówię, na co mi 5? No jak pan weźmie 5, to będzie po złoty 99. Ja mówię, ale po co mi 5? Zamrozi pan sobie. I wiesz, jak ten wół poszedłem, wziąłem.
1: Ale też bym wziął.
2: Też byś
1: nawet jakbym miał ich nie wykorzystać.
2: No otóż to, rozdałbym, wyrzuciłbym, a i tak wezmę.
1: Ludzie, masło rozdaję, oszalały.
2: Drodzy państwo, kiedy idziecie na całość, no to dzisiaj pytamy.
3: W jakich sytuacjach idziesz na całość?
4: Gdy gram w gry komputerowe, to wtedy mogę wydać wszystkie swoje pieniądze.
3: A w jakie gry najczęściej grasz?
4: Minecrafta, w CS-a i w różne.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Jimmy Eat World, tak nazywa się ten numer, a właściwie tak nazywa się ten zespół.
1: Znaczy, Aśka też by mogła zjeść cały świat,
2: to
1: nie? To samo pomyślałeś?
2: Powiedzieliśmy, znaczy, chcieliśmy przypomnieć, dokładnie. Aśka je całą Italię.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
2: SK Rock.
3: Gramy dla Was.

0: Jakby się człowiek takim black velvetem okrył, to byłoby mu pewnie wygodnie, miło i przyjemnie, co? Czy
1: no, ja to velvet używam, wiesz.
0: No nie.
1: A, zadzwonię.
2: Nie. Ja używam tego drugiego producenta. No dawaj, co tam? O okrywaniu mamy historię.
1: Proszę Państwa, mam ciekawostkę, której Joanna Ziętarska by się nie powstydziła. No ale nie przyszła do pracy, no to musimy tyrać za nią. Chilijscy naukowcy opracowali specjalne kombinezony dla pingwinów. I nie tylko dla tych z Madagaskaru, w ogóle dla wszystkich. Przyspieszają one rehabilitację zwierząt, które ucierpiały w wyniku zaplątania się w sieci rybackie, więc poważna sprawa. Kombinezony wykonane są z miedzi i cynku, co pomaga zapobiegać rozwojowi bakterii, grzybów i roztoczy. Ponadto wspomniany już cynk sprzyja powstawaniu nowych naczyń krwionośnych, przyspieszając gojenie się uszkodzonych tkanek. 5 pingwinów przetestowało i twierdzą, że kombinezony są ok, są super i aprobują.
0: Tak, także jak powiedział pan Wojciech, pingwiny, wróć! Kombinezony nie tylko dla pingwinów z Madagaskaru, ale także dla wszystkich. Więc jak państwo znacie jakiegoś pingwina, to dajcie mu cynk. 6 na 9.

0: Mississippi w ogniu i organek za nami Westerok, 28 minut po godzinie 6. W jakich sytuacjach idziecie Państwo na całość? O to dzisiaj pytamy.
1: No i jest takie miejsce, gdzie wszyscy niestety jak podjeżdżamy, to nawet jak klasycznie chcemy zatankować za 50, to i tak trzeba pójść na całość.
0: Ale dzisiaj za 50 to można sobie nakapać, za przeproszeniem, do butelki półlitrowej pewnie.
1: To prawda. Z nami jednak ktoś dużo bogatszy. Halo, dzień dobry.
2: No, witam, dzień dobry. Na całość to poszedłem dzisiaj od rana na stacji benzynowej, bo 95 już po 8 zł, także niezły ząg.
0: To prawda. Ja też pamiętam, kiedy udało mi się zatankować jakieś dobre 2 tygodnie temu mniej więcej, może nawet trochę więcej, czasu w sensie, no to wtedy tankowałem jeszcze w tej takiej, powiedziałbym, umiarkowanie dobrej cenie, bo tanie paliwo to nie było już od lat 90. takie mam wrażenie. Nie wyjeździłem, bo byłem na wakacjach i teraz, panie, jak królisko po prostu sobie jeżdżę, nie?
1: No spokojnie, za tydzień przyjdzie kreska na matyska. Proszę Państwa, na całość można iść też w Melinie, tam właśnie teraz zaglądamy, a potem raport Ski Rock.
3: Autopromocja. Melina.
4: Nie otworzy restaurację, to ja o 7 rano będę w restauracji i wyjdę o 1 nad ranem.
5: Nie marzycie.
4: Nie marzycie. Lubię proste życie, Marcin. Lubię naprawdę czasami proste życie. Nie jestem żadnym francuskim pieskiem. Lubiłem tą Polskę i dziś ją dalej oczywiście lubię.
5: A jak gra Polska-Francja, to co?
4: Wiesz co, no teraz jestem za Polską.

0: Niemiecka prasa uznała przygniatające zwycięstwo skrajnie prawicowej AfD w Saksonii-Anhalt za historyczne wydarzenie. Zdaniem komentatorów jest to ostatnie ostrzeżenie dla kanclerza Friedricha Merca i demokratycznego centrum.
1: To jest raport.
0: Burza po nowym pomyśle Donalda Trumpa. Prezydent USA zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nową Amerykę i opublikował w sieci mapę z przekreśloną obecną nazwą. Kontrowersyjny pomysł stanowczo odrzucili lokalni politycy. Podkreślają, że nazwa stanu jest częścią jego historii, kultury i tożsamości od ponad 400 lat.
2: SK Rock Sport.
0: Do medalu trochę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Serbki w tym spotkaniu były świetnie dysponowane i wygrały dwa pierwsze sety. W trzecim zaliczyły jednak przestój i Polki wygrały do 15. Na czwartej partii górą jednak znów Serbki, a mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1. Po trzech kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
3: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC.

0: Run-DMC, Aerosmith. Mam wrażenie, że dla niektórych to jest jeden z przełomowych, z bardziej przełomowych utworów dawnych lat i tam też muzycy poszli na całość. No a potem wiadomo, że w muzyce jeszcze powstało dużo, dużo innych ciekawych, fajnych rzeczy.
1: Wojtek, pamiętaj, kto siedzi naprzeciwko jakich dawnych lat. Moim zdaniem to było prawie przedwczoraj.
0: No. Tak było. Lat. Kiedy państwo idziecie na całość?
1: O to państwa pytamy, o to pytaliśmy państwa także na mieście, a pytała o to Ewa.
2: W jakich sytuacjach idziesz na całość?
3: Na całość idę najczęściej na boisku, jak jest słaby wynik, trzeba nadgonić.
0: Oj, ale ja mam to samo, wiesz, poszedłem na piłkę któregoś razu i tak się styrałem, po prostu zepsułem sobie plecy. Później delikatnie naprawiłem, poszedłem jeszcze raz na piłkę, no i od tego czasu, od półtora roku
1: wniosek?
0: Walczę u fizjoterapeuty.
1: Przyjacielu, nie jesteś już tak młody, jak ci się wydawało. Słuchaczy naszych pytamy też o to, kiedy idziecie na całość.
4: Dzień dobry, w temacie dnia, jako naczelny defetysta i malkontent Rzeczypospolitej i tego szacownego radia, ja idę na całość w dwóch sytuacjach. W narzekaniu i w odpuszczaniu. No nie mam sobie równych.
0: Kurde, bratnia dusza.
1: Defetysta to ktoś, kto
0: defetystuje.
1: Defekuje.
5: 6 na 9. Estero. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, kiedy, w jakich sytuacjach Państwo idziecie na całość. To z okazji tego, że wspominamy sobie rocznicę premierowego wydania teleturnieju Idź na całość, ale okazuje się, że na świecie, proszę Państwa, są takie rzeczy, w których, jak to mówił Ferdek Kiewski, fizjologom się nie śniły.
1: Właśnie tak. Kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, tak się będzie nazywał, został wyniesiony, tak się nazywa, w przestrzeń pozaziemską. Teleskop ma służyć do badania ciemnej energii i poszukiwania planet pozasłonecznych. No i ten teleskop został tak nazwany na cześć pierwszej dyrektorki NASA do spraw astronomii. Teraz Roman, Nancy Grace Roman, poleciał szukać nowych planet i według badaczy może ich odkryć nawet 100 tysięcy.
0: My sprawdziliśmy, byliśmy z mikrofonem w kosmosie i kosmici są już gotowi.

0: szkoda gada, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: No to proszę bardzo, fitnessiara Lara Gessler wyciska 7 poty w parku. Było rozciąganie, bieg i przerwa na łyk wody. I tutaj pytanie, forma sama się nie zrobi? No forma musi być, w końcu pochodzi z gastronomicznej rodziny.
2: Masz ten dzwonek? Gdzieś tam jest daleko ode mnie.
1: Sam sobie, o.
2: Drodzy Państwo, posłanka PiS podczas wystąpienia ministra szczekała w Sejmie. Z litości nie podam nazwiska. Tak przy okazji, jak się nazywa samiczka psa?
1: Lessie?
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: Reklama. ESK Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od...

0: Skrajnie prawicowa AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa do Rosji i Ukrainy. Za chwilę szczegóły.
1: SK Rock. Raport.
0: 7 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Była eksplozja radości. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, zdobywając ponad 44% głosów, o ponad 25 punktów procentowych więcej niż rządząca dotąd CDU. O czym więcej, Mateusz Głębiewski.
2: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamencie. To jest pewien sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi lider AfD w regionie Urlich Zygmunt. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją. Wynik wywołał też protesty. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów Józef Schuster powiedział, że jest nim przerażony.
0: Rezultat wyborczy skomentował także premier Tusk. Napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu skrajnej prawicy.
1: To jest raport.
0: Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa do Rosji i Ukrainy, ale o konkretach po spotkaniach na najwyższym szczeblu trudno na razie mówić. Wołodymyr Zełenski po rozmowach ze Steven Witkoffem i Jaredem Kushnerem opowiedział się za szybkim wznowieniem trójstronnych negocjacji. Ustaliśmy, że w najbliższym czasie spotkają się przedstawiciele Ukrainy, Europy i Stanów. Nie wiem jeszcze, gdzie odbędzie się to spotkanie, w Europie, w USA, może ponownie w Ukrainie. Jesteśmy otwarci na każdą opcję.
3: No my otwarci w każdym wypadku.
0: Ujawnił, że spotkanie w Kijowie dotyczyło m.in. gwarancji bezpieczeństwa, wsparcia gospodarczego, dostaw pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot oraz pomocy dla Ukrainy przed zimą.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To była wielka impreza biegowa i też jednocześnie pomocowa. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run. Wszystko w szczytnym celu. W tym roku uczestnicy pomagali osobom po amputacjach kończyn i mastektomii. Zapytaliśmy biegaczy, jak wrażenia z trasy.
4: 3, 2, 1! Ruszymy w Polsce! 2020! Kraków biega!
5: Jak tam wrażenia z trasy?
6: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
7: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
8: Biegłem, mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Fantastycznie, biegajcie w Krakowie.
0: Do rywalizacji zgłoszono blisko 18 tysięcy osób. Wczoraj z kolei na Błoniach rywalizowały roboty humanoidalne i czworonożne. Do udziału zgłoszono ponad 20 maszyn.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
11: Pewnie kibicujmy robotom, oglądajmy, jak sobie świetnie się rozwijają, a niedługo tylko to nam pozostanie. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od 18 w Olsztynie, przez 22 w Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Krakowie. Innymi słowy, prawie że wszędzie do tego wszystkiego ma być pogodnie. Aż niepokojąco to brzmi, bo zawsze w tej pogodzie na koniec coś się psuje.
12: A czy robot humanoidalny, kiedy zabaluje w piątek wieczorem albo w sobotę na przykład, może stać się robotem czworonożnym? Bo ludziom to się zdarza. Cofam.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
11: Ludziom się nawet zdarza szczekać na trzeźwo w pracy. Proszę Państwa, kiedy idziecie na całość, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy.
12: No, w Sejmie od czasu do czasu faktycznie tak. O czym w raportach?
0: W dni płodne kobiety pragną luksusu. O tym naukowym odkryciu powiem w raportach.
12: Czyli u mnie w domu codziennie.

0: Proszę Państwa, dzień dobry, 7.13, to jest 6 na 9. Dzisiaj rozmawiamy o tym, kiedy idziecie na całość, bo wspominamy sobie kultowy program Idź na całość, teleturniej, który miał premierę dokładnie 7 września 1997 roku na Polsacie.
1: Przed Państwem prowadzący program Zygmunt Heizer.
2: Idź na całość! Idź na całość!
3: Witamy pana Zygmunta. Triumfalnie po latach program ten wrócił do pewnej telewizji. Mówić nie będziemy gdzie, bo nie widzieliśmy ani pół odcinka.
0: Oczywiście, po co macie wiedzieć, że chodzi o TTV? Proszę państwa, kiedy idziemy na całość? Dawid Godziek poszedł na całość w ten weekend i został mistrzem świata w slopestylu. W serwisach Hezki Rok o tym się nie dowiesz, ale ja państwu powiedziałem.
3: W czym?
0: Slopestyle, czyli albo swobodny zjazd na nartach, ale że mamy lato, a właściwie już jesień.
3: To na rolkach.
0: To na rowerze. I zjeżdża z takich karkołomnych, wielkich wyskoczni jakby, jak skoczni narciarskie. No i tam potem robisz różne ekwilibrystyczne figury w powietrzu, lądujesz i jak przeżyłeś, to wygrywasz.
3: Dobrze, że ciebie mamy.
0: Nie wątpię.
3: Nie wiedzielibyśmy o tym. Co więcej, jak się okazuje, on żywym sportowcom też kibicuje, bo wcześniej mówił, że będziemy kibicować robotom. I o tym nasi słuchacze.
4: Jak pan mówisz, panie redaktorze, kibicujmy robotom, tak, tak.
5: Idą na całość, idioci, i nie myślą o tym, że za chwilę do niczego nie będziemy potrzebni.
0: Aha, widzisz? Kibicujmy robotom, to roboty nie będzie.
3: Róbmy tak dalej. No ale zawsze można trafić później do Sejmu, prawda, z tego naszego tutaj stanowiska, na którym sobie siedzimy. Tam popisać się czymś niespodziewanym, o czym też państwo, na co też państwo zwracacie uwagę.
6: Wy nie wiecie, a ja wiem, jak się nazywa ta psia ten. To jest psia mać.
0: Albo psia jucha. A to wspomnienie tego, że w piątek chyba to się wydarzyło. Jedna z posłanek zaczęła szczekać w Sejmie podczas obrad.
3: No, a co? Nie. Powinni wziąć ją na smycz. Czekamy, Messenger Hezki Rok do waszej dyspozycji. Kiedy idziecie na całość?
7: Idę na całość, kiedy pierwszego dnia po wypłacie płacę wszystkie rachunki.
8: 6 na 9.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
0: Reklama.

0: pogodzenie w Este Rock.
1: Pora rozruszać szare komórki.
2: Proszę Państwa, to jest konkurs, w którym musicie zgadnąć, kogo autor miał na myśli. Podrzucamy Wam podpowiedzi, fakty z życia jakiejś postaci i Wy musicie nam powiedzieć, o jaką postać chodzi.
3: Dokładnie, na początek podpowiedzi dwie, jeżeli nie wystarczą, będą kolejne dwie, a później jeszcze dwie, ale to może nie być potrzebne. Co dzisiaj, jeżeli chodzi o prezenty dla Państwa?
2: Dzisiaj między innymi mamy na stoliku, już czekają na Państwa koszulki z logiem SK Rock i napisem I Love 6x9. Mamy też kubeczki SK Rock, nie mamy hamulców. No i jeszcze parę gadżetów powakacyjnych, na pewno Państwu się skapnie.
3: No to lecimy, szukamy postaci. Drodzy Państwo, postać urodziła się w wolnym mieście Gdańsk.
2: Postać była myśliwym i pracowała przy wyrębie lasu.
3: Messenger Eski Rock, wiecie kto to?
0: Poranne dochodzenie Eski Rock.
3: Tam czekamy oczywiście na głosówki.

0: Jest prawie 7:30, to czas na raport Westerok. Michał Poklękowski, zapraszamy.
1: SK Rock. Raport.
2: Po wizytach przedstawicieli prezydenta USA w Moskwie oraz Kijowie Donald Trump ma przeprowadzić dziś rozmowy telefoniczne z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a potem z prezydentem Ukrainy, podał portal Kijew Independent. Proces oskarżonego o oszustwa byłego proboszcza z Kozienic rozpocznie się w listopadzie w sądzie w Radomiu. Według śledczych ksiądz oszukał kilkudziesięciu parafian, od których

0: klasy mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Kimi Antonelli z Mercedesa po starcie z końca stawki wygrał w fantastycznym stylu wyścig o Grand Prix Włoch Formuły 1. Na torze Monza na podium stanęli też George Russell i Max Verstappen.
1: Piętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Poranne dochodzenie. W Esce Rock.
1: Poranne dochodzenie w Esce Rock, czyli konkurs, w którym Państwo musicie zgadnąć, o jaką postać nam chodzi. Wiemy, że ta postać urodziła się w wolnym mieście Gdańsk i ta postać była myśliwym oraz pracowała przy wyrębie lasu.
2: Czy Państwo już wiecie?
3: Czy w zagadce chodzi o Bronisława Komorowskiego?
4: Prawie dochodzenia. Czy chodzi o Magdalenę Jasnogórską?
5: Witam. Czyżby chodziło o Gintera Grassa?
6: Poszukiwaną przez Was postacią jest Krzysztof Kolberger?
7: Zapewne chodzi o Donalda Tuska.
8: Dzień dobry. Czy postacią, o którą dziś pytacie, jest Hania Rani?
2: Jak zwykle, drodzy Państwo, byliście bardzo blisko, ale to jednak nie o tę postać chodzi. Tak. Nie o nią pytamy.
1: Tak blisko, tak daleko. No to kolejne podpowiedzi. Wiemy, że w pracy postać ta musiała nauczyć się ćwierkać.
2: Na 721 kartach powieści postać szukała ojca.
1: Kto to może być? Walczycie Państwo dzisiaj o gadżety Eski Rock.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.
1: Messenger, tam proszę się nagrywać.
0: Reklama.
9: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
9: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
9: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
10: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Kulinarne dochodzenie. Dochodzenie w Esce Rock. To to jest.
1: Wehikuł czasu za nami, Esce Rock, także przenosimy się, drodzy państwo, w czasie do wolnego miasta Gdańsk między innymi.
2: Bo tam narodziła się ta postać, była również myśliwym i pracowała przy wyrębie lasu, o tym już wiemy. Ta postać musiała nauczyć się ćwierkać, o tym też mówiliśmy. I ta postać na 721 kartach powieści poszukiwała swojego ojca.
1: Kto to taki?
3: Czy chodzi o Tomka?
4: Czy w poranym dochodzeniu chodzi o Edwarda Stachurę?
5: Czy chodziło o Macieja Ogórka?
6: Chodzi o Krzysztofa Skibę?
1: Czy o nich chodzi?
2: Nie wiem, o Tomka, nie wiadomo jakiego Tomka, o nich wszystkich nie chodzi, nawet nie chodzi o żadnego Tomka. Mnóstwo państwo wysłaliście nam ciekawych propozycji, też spłynęło, nie będziemy oszukiwać mnóstwo prawidłowych
1: to
2: odpowiedzi,
1: prawda.
2: No ale najszybszy był pan Mariusz.
7: Chodzi o Janka Kosa.
1: Wow, panie Mariuszu! Zasłużone oklaski. Chodzi o Janka Kosa.
2: Proszę państwa, redaktor Olszewski przychodzi i mówi: słuchaj, oglądałem wczoraj 4 koncerty i tak przyszło mi do głowy, żebyśmy zrobili Janka Kosa. Tak zupełnie bez żadnego trybu. No i proszę bardzo, gratulujemy zwycięzcy.
1: Dzisiaj będę Klosa oglądał.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Pola Wiśniewska, Kąsa Michała pod nagraniem z ofertą wywozu gnoju. Twój eks to gnój? Zadzwoń, wywieziemy, poproszę numer, napisała pani Pola. Czyli robić gnój to Wiśniewskich.
2: Doskonałe. Co tam się jeszcze wydarzy? Wszyscy na to czekamy. U mnie z kolei widzowie wydali werdykt po pierwszym odcinku nowej Azji Express. Są pierwsze pretensje. Cytat: powinna wziąć udział w All Inclusive Express. Ja nawet mam pierwszą konkurencję. Kto przepije Rosjan przy barze?
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty,
4: klasyka rocka,
3: polski rock, kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
3: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
3: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Deskorok.
1: 5 osób rannych w wypadku w zachodniopomorskim. Po południu na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z polskimi siatkarkami, które wracają z Mistrzostw Europy.
2: Deskorok. Raport.
1: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Koniec negocjacyjnego maratonu, ale o konkretnych efektach rozmów trudno mówić. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy odwiedzili ukraińską stolicę. Rozmawiali m.in. z Wołodymirem Zełenskim. Amerykanie chcą wznowienia trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Wczoraj przy stole, jak się okazało, usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym nasz korespondent z Kijowa, Ołek Biłecki.
3: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Jak po rozmowach poinformował Wołodymyr Zełenski, najważniejsze tematy to kwestie wsparcia Ukrainy w zimowym okresie, spory terytorialne, a także gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołek Biłecki.
2: To jest raport.
1: Znów o Włosy od tragedii za kółkiem bardzo młody kierowca i to bez uprawnień. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W wypadku w zachodniopomorskim łącznie ucierpiało 5 osób.
4: W miejscowości Uniemy 17-latek stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z innym, a następnie zahaczył o kolejny pojazd. Na miejsce zadysponowano służby, w tym m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 17-latka do szpitala. 3 innych nastolatków podróżujących w jednym pojeździe z 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala.
1: Mówiła nam Kornelia Staniszewska z Policji w Policach. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Dziś po południu około 16 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z polskimi siatkarkami, które wracają z Mistrzostw Europy. Polki wracają ze Stambułu jako czwarta drużyna kontynentu. Do pewnego momentu wszystko szło znakomicie. W meczu o brązowy medal biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3.
5: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. 2 przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
1: Mówiła zaraz po spotkaniu środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Podopieczne Stefano Lavariniego w drodze do najlepszej czwórki nie przegrały spotkania, ale musiały mierzyć się z plagą kontuzji.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Podczas owulacji kobiety wykazują silniejsze pragnienie zakupu rzucających się w oczy dóbr luksusowych, informują badacze z Korei Południowej. Naukowcy przypuszczali, że w okresie okołoowulacyjnym kobiety częściej preferują produkty luksusowe, chociażby markową torebkę albo buty i eksponują luksus w sposób rzucający się w oczy, na przykład nosząc ubrania z dużymi logotypami, które przyciągają uwagę innych.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda. Wojtek, wypuścić powietrze.
9: Tyle ciekawych spostrzeżeń w głowie się narodziło, że chyba pozostawię je dla siebie. Proszę Państwa, dzisiaj logotyp na niebie w postaci dużego słońca nam się ujawni. 23 stopnie to temperatura maksymalna, której doświadczymy w Krakowie i Opolu. 22 to taka średnia temperatura dla Bydgoszczy, Poznania, Zielonej Góry, Wrocławia, Warszawy. Najchłodniej nad morzem 20 w Gdańsku, 18 w Olsztynie, ale ciepły, przyjemny i pogodny dzień przed nami.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 6 na 9.
11: 6 na 9.
10: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SRO.
9: Pora przebadać facetów, czy jak ma na przykład koszulkę z dużym niedźwiedziem na klacie piersiowej, to też ma ochotę? Chyba na chrapanie i spanie. Kiedy idziecie na całość, o tym dzisiaj sobie rozmawiamy. Zapraszamy do konwersacji.
1: Ekstremalne upały znów będą nękać Amerykanów, o tym w raportach.
9: No, u nas zdaje się też cieplej jutro. Na jeden dzień. Tak.

0: Pan Paweł prosi nas, żebyśmy przekazali pozdrowienia brakującej osobie z zespołu redakcyjnego, bo podobno bez głosu pani Ziętarskiej nasz program jest jak kapela bez bębniarza.
1: No, proszę bardzo, no, co zrobić?
0: Tak, Aśka dba o swój własny bęben teraz, witali będąc, mówiła przez tydzień albo i dłużej, co będzie jadła i którego dnia.
1: No, na pewno dużo różnych rzeczy i na pewno nam o tym za dwa tygodnie wszystkim opowie ze szczegółami.
0: Ona tam idzie na całość po prostu.
1: No. Oczywiście, a my dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy, bo nawiązujemy do roku 1997. Wtedy na antenie Polsatu wyemitowano premierowy odcinek teleturnieju Idź na całość, dlatego dziś się zastanawiamy, kiedy, w jakich sytuacjach idziecie na całość.
2: Cześć, w tym macie dnia, ja to idę na całość, jak tankuję samochód gazem, a potem do zapłaty jest jakaś może stówka, 110 i tak wcale to aż tak nie boli.
1: No tutaj oczywiście pani gratulujemy, ale gdybyśmy byli złośliwi, to byśmy wspomnieli, że te ciężarówki, które na stacjach płacą teraz prawie po dyszku, wożą wszystkie rzeczy, które my kupujemy w sklepach.
0: Bo one na dieselek jeżdżą.
1: Tak. I potem za te rzeczy wszyscy płacimy dużo więcej, więc to ostatecznie i tak każdy z nas ponosi ten koszt i fajnie by było, gdyby on ostatecznie zaczął się zmniejszać, a nie cały czas zwiększać.
0: Kiedy państwo jeszcze idziecie na całość?
3: A dzień dobry, jeżeli chodzi o teleturniej, w którym nie ma hamulców, to w sobotę na Podlasiu miałem przyjemność uczestniczyć w takim teleturnieju jak Idź na całość, jednak zamiast prowadzącego Zygmunta był ten pierwszy prowadzący koło Fortuny z tym wymownym nazwiskiem i przez to, że nie trafiliśmy do żadnej bramki, producent zdecydował, że emisja odcinku nie będzie emitowana. Wszyscy dostali po dzwonku i do domu.
4: Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: Dziś szklana pogoda nam nie grozi, ale już jutro, pojutrze będzie się zmieniała. My natomiast teraz, proszę Państwa, nawiązujemy do tego, co działo się w ten weekend i w ostatnich tygodniach w Pradze, tej czeskiej. Tam odbywała się niezwykła wystawa znaczków pocztowych.
1: Niezwykła, to absolutnie trzeba podkreślić, bo pan Wojciech będzie opowiadał o znaczkach, które kosztują...
0: Wyobraź sobie, że wartość całej kolekcji to 40 milionów euro. A ja myślałem, że jak 3 złote płacę na to drogo, to już dużo. Perełką był najdroższy i najrzadszy znaczek na całym świecie. Ma kształt ośmiokąta, został wydany 170 lat temu. W 2014 roku był sprzedany na aukcji za 9,5 miliona dolarów. 7 lat później jego wartość trochę spadła, bo za niecałe 8,5 miliona, ale 8,5 miliona dolarów za jeden znaczek i takie rzeczy można było tam oglądać.
1: A czy ty wiesz, przyjacielu najdroższy, że znaczek pocztowy jest troszkę jak żona?
0: Dlaczego?
1: Przyklei się i później nie chce odejść.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: drogach będzie bardzo widoczny.
1: To jest raport.
0: W nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu.
2: SK Rock Sport.
0: Iga Świątek stanie dziś przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wen Zheng. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz na to w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17:30. Dziś też zaplanowano wyjątkowo aż dwa mecze piłkarskiej ekstraklasy. Przedostatnia w tabeli Wieczysta Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Z kolei serię porażek spróbuje przerwać Wisła Płock, którą czeka mecz z Pogonią Szczecin.
3: Zientarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: Kończymy pomalutku program. Panie Wojciechu, czas dać z siebie wszystko, czyli 100%.
1: No może, ale może trochę mniej. Może zostawmy sobie trochę na inne dni, co?
0: No to, drodzy państwo, was pytamy o to, kiedy idziecie na całość, ile dajecie z siebie?
2: Dzień dobry. Ja idę na całość w poniedziałek, podaję z siebie może 60%. Później ewentualnie we wtorek idzie 20 i tak staram się to rozdysponować, żeby zostało po 10 do końca tygodnia.
1: Słuchaj, mam takiego przyjaciela, który zawsze wszędzie skromnie, rozważnie i w ogóle tutaj liczymy, tutaj sprawdzamy, żeby nie wydać za dużo. Jak wchodził do klubu, to koniec, w ogóle
0: jakiego
1: limitu
0: klubu?
1: Nie ma, jakiegokolwiek.
0: To ten, o którym później czytaliśmy, 1,5 miliona złotych skasowano za szampana?
1: Pomidor.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Czyli ten.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

0: panem Wojtkiem patrzymy na siebie, zastanawiamy się, czy ktoś poszedł na całość i absolutnie nas wkręca, czy to może być prawda.
1: No ale posłuchajmy, przekonajmy się.
2: Dzień dobry, jeszcze taka ciekawostka odnośnie prowadzącego Iść na Całość. Pan Zygmunt Heiser jest krewnym waszego redakcyjnego kolegi, Zygmunta Dawida.
0: No i podobno jeszcze Zygmunta Staszczyka też.
1: Oczywiście, ale zobacz, to wszystko się do kupy składa, bo dlaczego pracuje w TVN Turbo? Dlaczego jeździ na te wszystkie gale i inne imprezy telewizyjne tak jako przedstawiciel Eski Rock? Dlaczego ma forum u dyrektora?
0: No okej, że to wszystko dzięki panu Zygmuntowi, Heiserowi.
1: No jak widać, poszedł na całość.
0: Drodzy Państwo, a wy w jakich sytuacjach idziecie na całość?
3: Ja idę na całość wtedy, jak ktoś mi mówi, nie dasz rady, albo nie potrafisz.
1: No, potrzebaj ja piwo.
3: Ale to wtedy udowadniam, że dam rady i jednak potrafiłem.
0: No za każdym razem słyszę to Walkowie, nie dasz rady, nie potrafisz. No i co? No i co? No. No i nie daj rady. 6 na 9.

0: Nie wiem, czy to jest pieśń, która pana Wojciecha wzrusza, na pewno znają na pamięć, bo śpiewał prawie całą.
1: Absolutnie, bardzo, zwłaszcza od kiedy zostałem ojcem, ta piosenka siedzi mi bardzo mocno w serduchu. Jedna rzecz, którą chciałem bardzo mocno na koniec powiedzieć, bo w ciągu programu zapomniałem. Tymek Kucharczyk to zawodnik, który dał z siebie wszystko w takiej amerykańskiej serii wyścigowej Indy Next. On tam startował, bo wcześniej startował w tych wszystkich przedformułach, więc to jest aspirujący młody zawodnik, który chciałby ostatecznie startować w Formule 1 i w ostatnim wyścigu sezonu zwyciężył, w przedostatnim niestety został wyeliminowany przez rywala, więc nie zdołał dojechać do mety i ostatecznie zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Gratulacje.
0: Kopalnia wiedzy, pan Wojciech. Pięknie dziękujemy, drodzy państwo. Jutro też damy z siebie wszystko.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Jeszcze tu wrócimy z Olem.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.

0: Szef polskiej dyplomacji komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. 30 osób ewakuowanych to w wyniku wieczornego pożaru w Chorzowie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. To jest partia jawnie prorosyjska. Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu dyplomacji, skomentował wyniki do parlamentu Saksonii-Anhaltu w rozmowie Poranny Ring, przypominając, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski oraz Niemiec.
2: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
0: A komentarze do sytuacji politycznej północnych Niemiec płyną z całej Europy. O czym więcej, Mateusz Głębiewski.
3: Niemiecka prasa nazywa zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt historycznym wydarzeniem i przede wszystkim ostrzeżeniem dla kanclerza Friedricha Merza oraz demokratycznego centrum. Der Spiegel pyta wręcz, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza w tym momencie. Die Zeit ostrzega, że niemiecka demokracja znalazła się w punkcie zwrotnym. Reakcje prasy w reszcie Europy również alarmistyczne. Niemcy zapisały wczoraj nowy rozdział w swojej historii i jest to rozdział niepokojący. To włoska La Repubblica. Tymczasem francuski Le Figaro pisze, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie.
1: To jest raport.
0: 30 osób zostało ewakuowanych, 4 trafiły do szpitala. To w wyniku wieczornego pożaru w Chorzowie. W jednym z budynków wielorodzinnych zapaliła się tablica rozdzielcza, a to spowodowało bardzo duże zadymienie.
4: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
0: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek z uwagi na brak mediów jest wyłączony z użytkowania. 4 rodziny znalazły schronienie u swoich bliskich, a 2 rodziny lokal zastępczy dostały od miasta.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Co najmniej 5 osób nie żyje, 5 jest rannych. To po tragicznym wypadku samolotowym w USA. Samolot transportowy Amazon wypadł z pasa startowego podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku w Miami. Maszyna przejechała przez drogę, z której korzystają pracownicy magazynów i inne firmy otaczające lotnisko. Na miejscu wybuchł potężny pożar.
5: Pogoda.
0: Drugi tydzień września przynosi nam chwilowy podmuch ciepła. Wydane mogą zostać ostrzeżenia przed upałami, ale spodziewane są także intensywne opady i burze. Najchłodniej dzisiaj na północy i północnym wschodzie, tam od 16 do 19 stopni. Na pozostałym obszarze Polski termometry wskażą przyjemne od 19 do 23.
5: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
6: Dzień dobry w poniedziałek. Mam nadzieję, że już Państwo skutecznie rozbudzeni przez chłopaków, bo teraz ja i smutne raczej opowieści skrypty, i to dosłownie, bo będziemy dziś m.in. wspominać nieżyjącego Keitha Moona z zespołu The Who. Ale spokojnie, dla żywych też się znajdzie miejsce.

0: Painted Black, zespół The Rolling Stones. A teraz będzie o ich dawnym znajomym, którego dawno nie widzieli, bo dawno już nie żyje.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esce Rock.
0: Ostatnia noc życia perkusisty The Hookiwa mu upłynęła dość przyjemnie. Został zaproszony przez Paula McCartneya, czyli muzyka The Beatles, na przedpremierowy pokaz filmu The Buddy Holly Story. Po kolacji wraz z narzeczoną o imieniu Annette wrócił do swojego apartamentu w Mayfair. To taka ekskluzywna londyńska dzielnica pełna eleganckich kamienic w stylu gregoriańskim. Położona bardzo blisko Hyde Parku. Przed snem zażył lek, bodaj to był heminevrin, taki, który miał mu pomóc w walce z uzależnieniem od alkoholu. No ale rano został znaleziony martwy. Sekcja zwłok wykazała, że zażył zbyt dużo tych medykamentów, a w jego organizmie oprócz 32 tabletek, tak, dobrze Państwo słyszą, 32, znalazł się też alkohol, które te tabletki tym alkoholem popiją. Słowa piosenki My Generation zespołu The Who, czyli Hope I Die Before I Get Old, czyli mam nadzieję, że umrę zanim się zestarzeję, napisał jego kumpel Pete Townshend, odśpiewał Roger Daltrey, ale w życie wprowadził tylko on, Keith Moon. Parker zmarł dokładnie 48 lat temu, mając zaledwie 32 lata.

0: o Wiktorii, czy też raczej o Wiktoriach, to najczęściej teraz śpiewamy my, kibice w Poznaniu. Ale to zupełnie o innej Wiktorii. Zespół Dżem, o którym jeszcze dziś też będziemy w kultowych historiach opowiadać.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad się nazywa.
3: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SC Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Joe Satriani i Stevie Vai to dwaj legendarni gitarzyści, uważani za prawdziwych wirtuozów w swoim fachu. Choć te dwie ikony mogłyby ze sobą rywalizować, to od dawna przyjaźnią się i współpracują. Po kilku wspólnych singlach i serii występów przyszedł czas na kolejny krok, zapowiedź wspólnego albumu. Co już wiadomo o tym wydawnictwie? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
7: All right, this is Kirk from Metallica.
8: Hello, I'm David Gilmour.
9: Hello, I'm Richard Wright.
10: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
11: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

POD Live w ST Rock. A teraz o pewnym chuliganie. Oj, chuliganie, naprawdę. 19 lat temu za takiego uznała Janusza Panasewicza. Postawiła mu wtedy zarzut naruszenia nietykalności fizycznej oraz uszkodzenie mienia, czyli aparatu fotograficznego. Chodziło o zdarzenie z 9 czerwca 2007 roku, kiedy wokalista ze sceny miał rzucić w tłum butelką wody i trafić 23-letnią kobietę. Przez cały czas trwania procesu, bo do niego doszło, artysta twierdził, że winne były reflektory, które w trakcie koncertu zupełnie oślepiły jego i zespół. No ale rok później sąd rejonowy w Gdańsku nie miał wątpliwości, że pan Janusz jest winny. O wyroku sądu zadecydowały zeznania świadków zdarzenia, którzy słyszeli, jak tuż przed atakiem Panasewicz miał zapytać: przyszliście tu na koncert, czy robić zdjęcia?

0: Chyba każdy, który zaczyna zajmować się muzyką, marzy, by być takim rock star. Nickelback na chwilę przed godziną 10. I to teraz raport, a potem wrócimy z kultowymi opowieściami. Jako pierwsi po 10 pojawią się Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Sąd ukarał w trybie przyspieszonym kibica Wisły Kraków. Wiadomo, co miał na sumieniu.
6: ESC Rock. Raport.
5: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Przypomnę, Natalia zaginęła 28 listopada 2023 roku w drodze do szkoły. Dzwoniąc do ojca, wzywała pomocy. Ta nie przyszła na czas. Tę dramatyczną historię przypomni Mateusz.
7: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Po kilku godzinach Natalię znalazł znajomy ojca. Leżała niedaleko sklepu, około pół kilometra od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii, bo tego dnia w Andrychowie temperatura spadła poniżej zera. Następnego dnia 14-latka zmarła. Zdaniem biegłych w wyniku brzęku mózgu. Policjanci nie przyznają się do winy. Grożą im 3 lata więzienia.
6: To jest raport.
5: Rzucał fragmentami połamanego krzesła w stronę kibiców Korony Kielce. Teraz na żywo meczu piłkarskiego długo nie zobaczy. Sąd ukarał w trybie przyspieszonym kibica Wisły Kraków.
8: W 94 minucie meczu doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibic drużyny gości połamał krzesełko, a następnie rzucił jego elementami w sektor gospodarzy, którym znajdowały się m.in. dzieci. Bezpośrednio po meczu zatrzymali 21-letniego mieszkańca Krakowa. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem mężczyzny trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
5: Mówi nam Małgorzata Parkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Fan krakowskiego zespołu dostał grzywnę w wysokości 3000, zakaz wstępu na wszelkie imprezy masowe na terytorium Polski oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium RP na okres 2 lat. Mecz Wisły i Korony był spotkaniem podwyższonego ryzyka.
8: Działania obejmowały tereny wokół stadionu, trasy dojazdowe, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podczas zabezpieczenia funkcjonariusze podjęli 145 interwencji, nakładając 97 mandatów karnych w 3 przypadkach. Interwencja zakończyła się sporządzeniem dokumentacji do wniosku o ukaranie.
5: Na boisku padł remis 1-1.
6: Słuchacie raportu w ESC Rock.
5: Minnesota utrzyma pierwszy w USA zakaz dotyczący generowania przez sztuczną inteligencję nieautoryzowanych rozbieranych zdjęć. Amerykański stan pozostawał w sporze z firmą Ilona Muska XAI, która wniosła przeciwko niemu pozew. Sąd federalny oddalił skargę spółki.
1: ESC Rock Biznes.
5: Azure Bank, mBank, BNP Paribas oraz Bank Millennium ponownie rozpatrzą odrzucone wcześniej zgłoszenia klientów dotyczące nieautoryzowanych transakcji, przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kończą się tym samym postępowania prezesa UOKiK-u przeciwko tym bankom. Orlen nie jest obecnie zainteresowana aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu. Samodzielnie, ani we współpracy ze stronami trzecimi, poinformował resort aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską. Tysiącom pracowników brytyjskiej spółki Jaguar Land Rover grozi zwolnienie, donoszą media. Producent samochodów odnotował gwałtowny spadek zysku w minionym roku finansowym, co jest skutkiem niskiej sprzedaży, cyberataku oraz ceł prezydenta USA Donalda Trumpa. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar wyceniany jest na 3,73 zł, euro na 4,31 zł, za franka szwajcarskiego płacimy 4,58 zł i za funta brytyjskiego 4,96 zł.
1: Pogoda.
5: Drugi tydzień września przyniesie nam chwilowy podmuch ciepła. Mogą pojawić się ostrzeżenia przed upałami, ale spodziewane są także intensywne opady i burze. Dziś chmury na przemian ze słońcem, na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku.

Pojęcie wegetarianizmu i weganizmu pojawiło się gdzieś już tam dawno, dawno temu, ale to wszystko przed laty było dla mnie tylko i wyłącznie wspomnieniem jakichś odlegle żyjących osób. Jedną z pierwszych osób, która prezentowała taką postawę, była Chrissy Hynde, o której powiem coś więcej już niebawem. Jest powód.

0: Piękne to były lata z magią, kiedy byli w tym składzie, z którym kojarzymy zespół Queen, A Kind of Magic w Esce Rock. A teraz o Chrissie Hynde. Ja wiem, Państwo by pewnie chcieli jakąś muzyczną historię związaną z jej udziałem w zespole The Pretenders, no ale skoro powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. I będzie o tym wege.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: To jest dziewczyna, która od 18 roku życia... No było to już jakiś czas temu, gdy te 18 urodziny miała, przeszło na wegetarianizm. Przez niektórych nazywana jest weganką, ale ona nie jest weganką, bo nie unika całkowicie produktów mlecznych, pod warunkiem, jak tu kiedyś przeczytałem, i tu będzie cytat, że pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Silnie wspiera tak zwane ekologiczne gospodarstwa mleczne, w których nie zabija się zwierząt, gdy spada ich wydajność. Zresztą w ogóle jest taką osobą, która nie lubi różnorakich radykałów, także tych, którzy twierdzą, że tylko weganizm jest najlepszą drogą do tego, by poprawić świat. Oczywiście mogą Państwo być weganami, nic mi do tego, ale Chrissie Hynde uważa, że weganie mają czasem taką swoją tyranię. Ma swój biznes. I to, co ciekawe, w kontekście tego, co mówiłem na temat jej podejścia do weganizmu, jest z weganizmem dokładnie związane, bo kilkanaście lat temu utworzyła w rodzinnym Akron całkowicie wegańską włoską restaurację o bardzo ładnej nazwie The Vegeterranen. No, ale chyba już nie działa, więc gdyby Państwo tam w tym Akron byli, to chyba biznes upadł. Ale w zasadzie, poza tym, czego się nie dotknęła Chrissie Hynde w swoim życiu, to zamieniała to w złoto. Szczególnie jeśli chodzi o muzykę. Ma dziś urodziny. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Middle of the Road, The Pretenders.

0: Zastanawiam się, co z artystami, którzy przed laty nagrywali piosenki do jakiejś miłości, o jakiejś kobiecie albo o jakimś mężczyźnie i po latach ten mężczyzna się zmienił. To znaczy jest tylko przeszłością, wspomnieniem. Czy wtedy śpiewa się z taką sympatią i radością jak przed laty, czy też no, z pewnego rodzaju niechęcią, no bo te piosenki, które potem ludzie chcą słuchać na żywo na koncertach, przywodzą człowiekowi na myśl jednak rzeczy, o których człowiek by pamiętać już nie chciał. W przypadku do Ani Kultu nic się nie zmieniło, na szczęście. Pani Kazimierzu, gratuluję.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
1: I'm John.
2: I'm Sean.
3: And I'm Dale from the band Seether.
4: I'm Chris.
5: And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
6: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim. Słuchacie SK Rock.

Perfect Strangers, a więc wielki powrót zespołu Deep Purple z roku 84. A teraz będę mówić o równie wielkim powrocie, który wydarzył się 40 lat później w roku 2024. Pamiętają Państwo, początek września, dwa lata temu czekaliśmy na ogłoszenie, globalne ogłoszenie reaktywacji zespołu Linkin Park. Nie było do końca wiadomo, co to może oznaczać. No i się okazało, dokładnie 7 września, dwa lata temu, że do składu dołączyli nowa wokalistka Emily Armstrong z formacji Dead Sarah oraz perkusista Colin Britain, który zastąpił w zespole Roba Bardona. I od 2 lat znów zespół działa w najlepsze. Two-Faced, Linkin Park.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki

0: piosenka o jedwabiu, a raczej o dziewczynie, której skóra, no co ja tu będę Państwu opowiadać, jest jedwabista. Historia sprzed lat, bo myślę, że już tak jedwabista nie jest skóra tej dziewczyny, choć pewnie nadal jest piękna. Jak się jest piękną za młodu, to potem jest też pięknie na starość. Ale czy ja chciałem depresyjnie kończyć to wejście? Proszę wybaczyć, absolutnie nie miałem takiego zamiaru. 11. Ira Bordecki Rock, pan Michał zaraz w studiu ponownie, a potem wrócimy z muzyką i po 11.00 między innymi Bon Jovi.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mam takiego przyjaciela, który zawsze wszędzie skromnie, rozważnie i w ogóle tutaj liczymy, tutaj sprawdzamy, żeby nie wydać za dużo. Jak chodził do klubu, to koniec, w ogóle jakiego limitu klubu? Nie ma, jakiegokolwiek.
3: To ten, o którym później czytaliśmy 1,5 miliona złotych skasowano za szampana?
2: Pomidor.
3: Czyli ten. O czym w raportach?
4: W dni płodne kobiety pragną luksusu. O tym naukowym odkryciu powiem w raportach.
3: Czyli u mnie w domu codziennie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Prokuratura znów przesłuchuje Romana Rzet w sprawie zonda krypto. Więcej za chwilę w relacji naszego reportera. Oblegany przez kierowców tunel na Zakopiance znów będzie zamknięty i to przez dwie noce.
5: SK Rock. Raport.
7: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Groźny wypadek w Małopolsce. Zablokowana jest krajowa 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę. Trzy osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy.
5: To jest raport.
7: W sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa stawił się były komendant główny polskiej policji, generał inspektor Jarosław Szymczyk, w sprawie wybuchu granatnika w siedzibie komendy głównej. Proces jest niejawny. Do eksplozji, przypomnę, w siedzibie Komendy Głównej doszło 14 grudnia 2022 po wizycie generała Szymczyka na Ukrainie. Były komendant, jak sam tłumaczył w mediach, od szefów tamtejszych służb dostał w prezencie granatniki, które miały być zużyte i które przywiózł do Polski. Jeden z nich wybuchł jednak na zapleczu jego gabinetu. Prokuratura znów przesłuchuje Romana Rzet w sprawie zonda krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, a wczoraj został doprowadzony do prokuratury w Katowicach, gdzie był już przesłuchiwany. Jak wcześniej informowała prokuratura, ma tam usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego. Więcej na ten temat od Mateusza Gołębiewskiego.
8: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Dotychczas w sprawie giełdy kryptowalut wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W ubiegłym miesiącu śledztwo w sprawie zonda krypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Tunel na Zakopiance znów będzie zamknięty i to przez dwie noce, wszystko przez prace serwisowe. Dziś w nocy oraz w nocy z wtorku na środę tunel pod Luboniem Małym będzie nieprzejezdny. W tym czasie drogowcy przeprowadzą prace serwisowe i przegląd systemów bezpieczeństwa.
9: Pierwszą noc z poniedziałku na wtorek zamkniemy przejazd w kierunku Nowego Targu. Zamkniemy też całkowicie drogę ekspresową od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. Prace tutaj będą trwały od godziny 22 do 6, a od 1.30 do 2 w nocy zamkniemy również przejazd w kierunku Krakowa. Kolejne nocy z wtorku na środę, podobne prace, tym razem w Nitce w kierunku Krakowa.
7: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. Kierowcy na węźle Lubin będą kierowani na objazdy drogą wojewódzką 968 do Mszany Dolnej, a potem krajową 28 do węzła Skomielna Biała.
1: Pogoda.
7: Drugi tydzień września przynosi nam chwilowy podmuch ciepła. Mogą pojawić się ostrzeżenia przed upałami, ale spodziewane są także intensywne opady i burze. A dziś chmury na przemian ze słońcem, na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku.

0: historię. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
1: A w tej godzinie będzie dwóch polskich bohaterów i urodziny, które w jednym przypadku już są urodzinami niestety wspominkowymi, a w przypadku drugim urodzinami, które można jeszcze z żyjącym artystą świętować. Ten drugi to będzie człowiek, który zaśpiewał kiedyś taką piękną piosenkę o pewnej części Warszawy, która nazywa się Chomiczówka. I to właśnie po 11. Zapraszam.

0: Toto i Hold the Line. A teraz o okrągłych urodzinach, nie, źle mówię, o rocznicy okrągłej urodzin pewnego bardzo znanego piosenkarza.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dokładnie 70 lat temu w Chorzowie przyszedł na świat Ryszard Riddle. Człowiek, który, no, miał trochę z ojcem na bakier. Nie wiem jak państwo ze swoimi bąbelkami, nie wiem czy chcecie ich jakoś na świat ukierunkować, ale jego tata miał plan, by został mechanikiem samochodowym. On miał inne zainteresowanie i sposób patrzenia na świat niż ojciec, bo on kochał westerny i chciał zostać nie mechanikiem, tylko Indianinem. No i te zainteresowania, kiedy już się dzieciństwo skończyło, nie minęły. Jego indiański image przecież pasował do hipisowskich idei, które wyznawał. Zdolny to był podobno chłopak w szkole, ale jak to często bywa, jak się często mówi o uczniach, zdolny, ale leniwy. No i ze szkołą pożegnał się po zaliczeniu siódmej klasy. Wszystko przez debiut w roli wokalisty na obozie harcerskim pod Będzinem latem roku 69. Ten pierwszy występ ponoć spotkał się z takim uznaniem, że po powrocie z obozu Rysiek postanowił rzucić już szkołę i zająć się muzykowaniem. No i muzykował przez jakiś czas. Szkoda, że nie muzykuje do teraz.

0: To ma to oczywiście Scott Stapp i piosenka Higher opowiada o snach, które mogą stać się jawą. Takie trochę ostrzeżenie w numerze Higher zespołu Creeds. No dobrze, cóż jeszcze przed nami, przed 12? Na przykład spotkanie z zespołem Red Hot Chili Peppers. Już za moment.
1: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
3: SK Rock Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Mija 25 lat od premiery albumu, który zmienił całą historię zespołu System of a Down. To właśnie od Toxicity rozpoczęła się wielka kariera tej formacji. Krążek po dziś dzień uznaje się za jeden z najbardziej ikonicznych dla współczesnego metalu. Nic więc dziwnego, że grupa nie pozostawiła fanów z okazji jego 25-lecia z pustymi rękoma. A co przygotowali? Szczegóły na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
5: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
6: This is Jack White.
7: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Moon zespół R.E.M. A teraz muszę się Państwu przyznać do błędu. Małego czy nie małego, no w każdym razie błędu. Zapowiadałem, że będę mówić o urodzinach człowieka, który zaśpiewał kiedyś o chomiczówce. No i prawie wszystko się zgadza. Rok i dzień, czyli siódmy, ale miesiąc już nie, bo to urodziny będą za miesiąc pana Sydneya Polaka, a w zasadzie mojego imiennika Jarosława, bo czasem zapominam, że Sydney ma tak na imię jak ja. Ale skoro już zapowiedziałem, że się pojawi, to niech ta chomiczówka, przepiękna piosenka teraz się w SC Rock pojawi. A o Sydneyu w kontekście urodzin w tym roku 54 będziemy mówić równo za miesiąc.

0: przyznam szczerze, że bardzo lubiłem ten kawałek i teledysk do niego oczywiście, który był emitowany w MTV, ale jednocześnie z lekkim przerażeniem przyglądałem się dziarom wokalisty, którego już nie ma, i jego dziar również na tym świecie. Zostaje wspomnienie i świetny teledysk do świetnej piosenki Butterfly zespołu Crazy Town. 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję. To była wielka przyjemność spędzić tu z Państwem parę chwil i jutro też będzie po 9. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
9: Karetka zderzyła się z lawetą. Są ranni i utrudnienia na Krajowej 75. Ruszył proces byłego komendanta policji. Chodzi o wybuch granatnika na komendzie. Towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy talentu. W raporcie pogrzeb Jana Frycza.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. 3 osoby ranne. Raport zaczynamy od wypadku na Krajowej 75. W Czchowie na trasie Nowy Sącz-Brzesko karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
11: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Dodatkowo pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
9: Mówił Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Trasa może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin.
10: To jest raport.
9: Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Pod sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
12: Jestem. Dzień dobry. Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
9: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe słynnego aktora Jana Frycza. Twoje role pojawiały się w sposób naturalny, swobodny, niewymuszony. Tak się chyba mówi o kimś, kto urodził się, żeby być aktorem. Byłeś nie do podrobienia, mówił reżyser i aktor Mikołaj Grabowski. A wyraźnie wzruszony Jan Englert w czasie uroczystości zaznaczał.
13: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy. Ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Wiem, prawdopodobnie w tej chwili poucza chóry anielskie, że pora zmienić sposób śpiewania na jakiś ciekawszy i nowy.
9: Jan Frycz był aktorem m.in. Teatru Starego w Krakowie i Teatru Narodowego w Warszawie. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Na talerzach uczniów pojawia się znacznie mniej mięsa. Jest za to więcej owoców, warzyw i roślin strączkowych. Nowe przepisy w szkolnych stołówkach wywołują różne emocje. Część dzieci z zaciekawieniem testuje zmienione menu.
14: Teraz najbardziej mi smakuje taka szek, kalafior i marchewki.
15: Warzywa i owoce to nawet fajnie, bo niektórym brakuje witamin.
14: Dla mnie to lepiej. Niektóre mięso nie lubię.
9: Inne dzieci kręcą nosem po wprowadzonych zmianach.
16: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
17: 2 razy w tygodniu.
18: Mięso powinno być częściej.
19: Doda nam siły na WF.
9: A zmiany żywieniowe dotyczą też szkolnych sklepików.
1: SK Rock. biznes.
9: Zaplanowane na przyszły rok nakłady na ochronę zdrowia są o blisko 200 milionów złotych wyższe od minimalnego ustawowego poziomu, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z przepisami w 2027 nie mogą być one niższe niż 7% PKB. Teraz przepisy o poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa. Projektem zmian zajmie się jutro rząd. Celem jest m.in. wprowadzenie zasady, że poręczeniami i gwarancjami są obejmowane wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. 80% Polaków nie sprzeciwiałoby się wykorzystaniu robotów humanoidalnych w sklepach, wynika z badania. Większość jednak nie chciałaby powierzać robotom doradzania w wyborze produktu czy rozpatrywania reklamacji.
1: Pogoda.
9: Dziś pogodnie. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 16-18 stopni na północnym wschodzie do 19, maksymalnie 22 na pozostałym obszarze. Ciśnienie 1012 hektopaskali i będzie spadać.
4: No to jak spada, to chyba jakaś kawa powinna wjechać, tak mi się wydaje.
9: Na razie jeszcze 1012, ale tak koniecznie.
4: Ale trzeba się przygotować i mieć, że tak powiem, na podorędziu tak. Jakieś narzędzia. 5 minut po 12. Dzięki, Ania. Za godzinę wrócisz, mam nadzieję.
9: Tak jest.
4: Z kolejnym raportem. A ja witam Państwa w poniedziałek, 7 dzień września. Dzień dobry, Michał Cieślik. Do 15. Będziemy razem. I ja dodam jeszcze, że to pierwsze z dwóch naszych dzisiejszych spotkań, bo skoro poniedziałek, to jeszcze wieczorem się będziemy słyszeć po 21.00.

To był Mysłowicz w Estrock z twarzą Marilyn Monroe. Już za nami, tak sobie przeglądam dzisiejsze kalendarium, no i widzę, że dokładnie 29 lat temu, to był rok 97, tak miało być, w Polsce w telewizji wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Idź na całość. Po latach reaktywowany, jak wiadomo, no ale wtedy, jakby to niektórzy powiedzieli, pojawiła się taka nowa jakość rozrywki, no i wtedy też do języka codziennego trafił taki nowy zwrot, którego do dziś właściwie używamy. Pewnie się Państwo domyślają, o co chodzi. No to ja Państwu życzę poniedziałku i całego tygodnia bez żadnego ząka. Tak właśnie o tym mówię. To tak w największym skrócie. 23 minuty po 12, ja się polecam raz jeszcze do godziny 15. W najbliższych minutach polecam się razem z YouTube i Evanescence. Call me when you're sober. Już teraz.

0: Drugi najpopularniejszy kawałek Kings of Leon. 368 milionów odsłon w serwisie YouTube. Use Somebody. Ten pierwszy to chyba oczywiste. Sex on Fire. Tutaj ponad 600 milionów odsłon. No i absolutny game changer, jeżeli chodzi o karierę tej właśnie grupy. I obu tych kawałków można było posłuchać 17 czerwca w Łodzi, tuż przed wakacjami, podczas koncertu w Łódzkiej Atlas Arenie, którego dumnym patronem była SK Rock. Tak było, nie zmyślam. Kings of Leon już za nami w SC Rock. Chwila przerwy, po niej AC/DC.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
5: Oczywiście.
6: Hi, this is Ray Wilson.

Boys of Summer. Tak a propos, to już takie ostatnie podrygi lata. Nawet nie chcę mówić, czym ostatnio coraz intensywniej pachnie w powietrzu. No już niedługo się będziemy witać z gąską. Zespół Ataris i ich wersja wielkiego hitu Donna Henleya, Boys of Summer, już za nami w ST Rock. Teraz przenosimy się do Polski z małym przystankiem w Oslo, bo to będzie kult i na łódce w Oslo. To przed nami Westerok.

0: To był Green Day, Westerogi, Know Your Enemy. Tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Zbliżamy się do 13:00, za chwilę najnowszy raport w SC Rock. A jeżeli ktoś potrzebuje tak zwanej chwili dla siebie, no to tuż po raporcie nadarzy się idealna okazja. Cisza, ja i czas, proszę bardzo, od Heja. Rozpoczniemy tę kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
3: Czy to jest ta babcia, co robiła tak tyle nadziewane marcepanem i obsypane biurkami kokosowymi?
2: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama.
6: Nowe informacje z prokuratury. Michał S. przyznaje się do zabójstwa 13-letniej Izabeli. Ruch wstrzymany. W raporcie zderzenie ciężarówki z pociągiem pod Suwałkami. W lasach nie można parkować. Warto o tym pamiętać, wybierając się na grzyby.
7: SK Rock. Raport.
6: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
8: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej. Do tej wizji doszło 2 września 2020. 26 roku. Ponadto funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przesłuchują świadków związanych z podejrzanym.
6: Mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Do zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej doszło 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni. Ciało dziewczynki, która wieczorem odprowadziła swoją koleżankę na przystanek autobusowy, znaleziono w lasku w dzielnicy Dąbrowa, 300 metrów od bloku, gdzie mieszkała. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli profil DNA potencjalnego sprawcy. Podejrzanemu grozi dożywocie.
7: To jest raport.
6: Pociąg staranował ciężarówkę. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Skład przewożący naczepy uderzył w ciężarówkę przewożącą masę bitumiczną na niestrzeżonym przejeździe. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wycieku około 3000 litrów oleju napędowego.
9: Kierujący samochodem ciężarowym został przetransportowany do szpitala.
6: Informuje Karol Górski z suwalskiej policji. Ruch jest całkowicie wstrzymany, podaje Tomasz Łotowski z PKP PLK.
10: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
6: Na miejscu pracują strażacy i policjanci, którzy ustalają okoliczności wypadku. I jeszcze tragedia na torach w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę.
11: W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, ustala dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.
6: Powiedziała nam Anna Baran z zielonogórskiej policji. W tej chwili występują kilkunastominutowe opóźnienia pociągów. Składy są kierowane na inne tory.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Żeby z grzybobrania nie wrócić z mandatem, warto o tym pamiętać. W lasach nie można parkować. Osoby, które na grzyby ruszają samochodem, powinny zostawić auto w wyznaczonym miejscu.
5: Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc, to nie parkujemy, nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.
6: Mówi Bartłomiej Magdziarz z Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Za parkowanie w lesie można dostać mandat do 500 zł. Ale to nie koniec jeszcze informacji leśnych. Żubr pojawił się w weekend na wschodzie Mazowsza. Król Puszczy był widziany m.in. przy Krajowej 19 pod Sarnakami oraz na jednej z posesji w miejscowości Rzewuszki. Służby potwierdzają, że dostały w tej sprawie zgłoszenia od mieszkańców.
12: Osobnik ten najprawdopodobniej przeszedł przez rzekę Bug, na której utrzymuje się bardzo niski stan wody. Ze zgłoszeń wynika, że zwierzę nie jest agresywne.
6: Mówi Emilia Matejczuk z Policji w Łosicach. Służby apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do żubra.
1: Pogoda.
6: Wrzesień póki co ciepły. Dziś pogodnie. Temperatura od 16-18 stopni na północnym wschodzie do 19-22 na pozostałym obszarze. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. A jutro zrobi się upalnie w pasie od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie. Termometry pokażą w cieniu od 30 do 32 stopni.
0: Proszę nie drażnić żubra. Nawet jakby ktoś tak sobie przy żubrze chciał posiedzieć. To nie, proszę nie wpadać na takie pomysły. Ania wróci do nas za godzinę z kolejnym raportem. Teraz 4 minuty po 13. Michał Ciślik mówi dzień dobry w drugiej odsłonie tego poniedziałkowego popołudnia. 7 dzień września niezmiennie w kalendarzu. Do 15 będziemy razem. No tak, nie wiem, czy państwo mogą sobie pozwolić na takie luksusy w tym momencie jak Katarzyna Nosowska w tym utworze rozkoszne sam na sam, no ale proszę próbować.

To był zespół The Offspring i Hit That w Ester Rock. Śpiewał oczywiście Dexter Holland, a właściwie powinienem powiedzieć doktor Dexter Holland, ponieważ prawie 10 lat temu właśnie uzyskał stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej. Dodam jeszcze, jego praca doktorska dotyczyła odkryć w genetyce, które mogą się przyczynić do poznania mechanizmów obrony organizmu przed wirusem HIV, czyli bardzo poważne rzeczy. Czyli oprócz szaleństw na scenie, pan Dexter ma też bardzo takie poważne zainteresowania naukowe, co by nie mówić, także brawa. Brawa dla tego pana, który zresztą i w tym roku nas odwiedził, grał koncert ze swoim zespołem. 18 minut po 13, poniedziałkowe popołudnie, wczesne, 7 września w kalendarzu. Lato jeszcze przez 2 tygodnie, jakby nie patrzeć, więc proszę maksymalnie ten czas wykorzystać. Ostatnie po drogi lata. Czy jakoś tak? A propos, Black Summer, Red Hot Chili Peppers przed nami, Westerok.

0: Breaking Through i The Doors w Esterok, że tak sobie pozwolę subtelnie nawiązać. Czy Iga Świątek uchyli sobie drzwi do triumfu w US Open? No póki co to najpierw musiałem awansować do 1/4 turnieju. Za 4 godziny dokładnie Iga Świątek zagra z Chinką Qin Wenzheng o ćwierćfinał tego turnieju. Także już szykuję kciuki do zaciskania, a tak używając terminologii tenisowej, jeszcze przed godziną 14 zaserwuję Państwu w Esterok Evanescence, to między innymi.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dawid Godziek poszedł na całość w ten weekend i został mistrzem świata w slopestyle'u.
3: Czym?
2: Slopestyle, czyli albo swobodny zjazd na nartach, ale że mamy lato, a właściwie już jesień.
3: To na rolkach.
2: To na rowerze. I zjeżdżasz z takich karkołomnych, wielkich wyskoczni jakby, jak skoczni narciarskich, no i tam potem robisz ekwilibrystyczne
3: Wojtku,
2: figury w powietrzu, lądujesz i jak przeżyłeś, to wygrywasz.
3: Dobrze, że ciebie mamy. Kupiłem 2 masła, pani do mnie podeszła, kiedy kasowałem tam w tej kasie, gdzie kasuje się samemu i mówi, niech pan weźmie 5. A wie, na co mi 5?
4: No bo jak pan weźmie 5, to będzie po złoty 9.
3: No ale po co mi 5? Zamrozi pan sobie. I wiesz, jak ten wół poszedłem, wziąłem.
2: Ale też bym wziął.
3: Też byś
2: nawet jakbym miał ich nie wykorzystać.
3: No otóż to, rozdałbym, wyrzuciłbym, a i tak wezmę.
2: Ludzie, ludzie, masło rozdaję, oszalałem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.
1: SC Rock. Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Zespół Dżemy ma za sobą bardzo intensywne miesiące pełne koncertów i wydań. Od jakiegoś czasu w składzie brakuje jednak Beno Trębę, co wywołało falę plotek. Teraz muzyk zdecydował się oficjalnie odnieść do swojego stanu zdrowia, ucinając wszelkie spekulacje. A więcej na temat stanu zdrowia basisty Dżemu, o tym przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

to był Tom Petty, Free Falling w SC Rock. No a przed nami Amy Lee, która w jednym z wywiadów wyznała niedawno, że bardzo się obawiała na początku kariery po wydaniu tego wielkiego hitu Bring Me To Life, że grupa Evanescence może stać się wykonawcą jednego przeboju, czyli tak zwanym One Hit Wonder, ale te obawy były bezzasadne. Kolejne lata pokazały, że po prostu nie było się czego obawiać. Kolejne znakomite utwory pojawiły się na koncie tego zespołu i tak to ma miejsce do dzisiaj. Przypomnę, w tym roku ukazał się nowy album tej właśnie grupy dowodzonej przez Amy Lee, po który zresztą teraz sięgamy. Afterlife, Evanescence.

0: to był Manam w Esterok. Ta noc do innych jest niepodobna. W poniedziałkowe popołudnie na finał kolejnej godziny. Tegoż właśnie. 14 za chwilę, to oznacza, że lada moment najnowszy raport w Esterok. A tuż po godzinie 14, aż chciałoby się powiedzieć do hymnu. No właśnie, jeden z najważniejszych rockowych hymnów rozpocznie kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia. The White Stripes i Seven Nation Army. Tuż po raporcie.
1: Reklama. Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. W raporcie zgłoszenia o ustawce pseudokibiców świętokrzyskie służby postawione na nogi. 500 przedszkolaków przeszło ulicami miasta. W Krakowie akcja pieszo do celu.
7: SK Rock. Raport.
6: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w sobotę w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. Przekazał jego adwokat jeszcze dziś. Więcej szczegółów mają podać śledczy, a o tym Mateusz Gołębiewski.
8: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzeczał, aby jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
6: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Zatrzymany to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay.
7: To jest raport.
6: Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca. Pierwszy ważny krok ma nastąpić dopiero w listopadzie.
9: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
6: Powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Najważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy mają wejść w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy, która nadal czeka na akceptację Rady Ministrów. Świętokrzyskie służby postawione na nogi po zgłoszeniu o ustawce pseudokibiców. Policjanci pojawili się przy jednym z zalewów w Świętokrzyskiem, gdzie miało dojść do bijatyki. Pseudokibiców na miejscu już nie było, zostały tylko ślady ustawki.
10: Przyszło zgłoszenie o konflikcie grupy osób, oczywiście w trybie pilnym zostały skierowane patrole. Gdy dotarły na miejsce, już nikogo, że tak powiem, nie było. Natomiast zabezpieczone zostały przedmioty takie w postaci rękawic, ochraniaczy.
6: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Mundurowi zatrzymali 3 osoby, które mogą mieć związek ze sprawą.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Na koniec wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 przedszkolaków przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu. To po to, by promować bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
11: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
12: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
13: Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielone świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy.
6: Dodaje Paulina Dzikowska z krakowskiej policji.
1: Eskarok. biznes.
6: Minimalny wzrost bezrobocia. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych, czyli o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu, poinformował resort pracy. Cztery banki ponownie przeanalizują zgłoszenia klientów dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Chodzi o Alior Bank, mBank, BNP Paribas oraz Bank Millennium, przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym kończą się postępowania prezesa UOKiK przeciwko tym bankom. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Miasto Nowy Sącz podpisały porozumienie dotyczące przygotowania jednego z odcinków nowej drogi krajowej nr 75, a chodzi o tak zwaną sądeczankę pomiędzy Tęgobożem i Nowym Sączem, poinformowało dziś Ministerstwo Infrastruktury.
1: Pogoda.
6: Ciepły wrzesień, dziś pogodnie, temperatura od 16-18 stopni na północnym wschodzie do 22 stopni na pozostałym obszarze. Na północy możliwe przelotne opady deszczu, na jutro zrobi się jeszcze cieplej. W pasie od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie termometry pokażą w cieniu od 30 do 32 stopni.
0: Dzięki wielkie, Ania powróci z kolejnym raportem za godzinę, no a my powracamy do naszych ulubionych brzmień. No przyznam, że ogromne szczęście mnie spotkało w tym roku usłyszeć na żywo ten numer i to jeszcze w Dzień Dziecka. Taka kumulacja szczęścia normalnie. Mowa oczywiście o koncercie Jacka White'a w naszym kraju, który odbył się 1 czerwca. 5 po 2. No i gramy Seven Nation Army, The White Stripes.

Jeżeli chodzi o tak zwaną oś czasu tego kawałka, no to po pierwsze oryginał powstał w 1989 roku, potem rok później był film Davida Lyncha Wild at Heart, czyli po prostu Dzikość Serca, z Nicolasem Cage'em w roli głównej, no i z tym utworem na ścieżce dźwiękowej. Następnie mamy pewnego radiowca z Atlanty, wielkiego fana Davida Lyncha, który wyławia ten numer z soundtracku, no i gra go gęsto w swoim radiu w Atlancie, inni podłapują, no i kawałek staje się hitem i dociera do top 10 amerykańskiej listy w 90 roku, no i prawie 10 lat później, dokładnie w 98 niejaki Ville Valo ze swoim zespołem nagrywa własną wersję tej kapitalnej kompozycji Chrisa Isaaca. Wicked Game. I tak oto powstały te właśnie dźwięki. Wicked Game w wersji Him to już za nami w SC Rock. 22 minuty po godzinie 14. W tej godzinie będę miał dla Państwa jeszcze m.in. Bryan Adamsa, jego wielki hit Summer of 69. Będzie też Human, to po polsku. No to polski też będzie. A teraz już gramy Old Bridge. Open Your Eyes przed nami.

zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklam.

To był organek i wiosna w SC Rock. No ja już nawet nie chcę mówić, co nam za chwilę wybuchnie w twarz. No z wiosną to niewiele będzie mieć wspólnego. A na koncie organka niedawno pojawiło się nowe, bardzo fajne doświadczenie, a mianowicie występ na Spitsbergenie. Muzycy tego zespołu pojawili się przy stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Svalbardzie, gdzie zarejestrowali między innymi materiał do klipu do piosenki Coraz Mniej, więc czekamy na efekty. Organek już za nami w SC Rock. Teraz gramy The Dandy Warhols, Bohemian Like You.

0: To był Bon Jovi, Bad Medicine w Esce Rock. I to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o nasze poniedziałkowe, popołudniowe spotkanie, bo przypomnę, dziś raz jeszcze się słyszymy po 21. No i też liczę na Państwa obecność wtedy, wieczorową porą. Michał Cieślik, dziękuję póki co za wspólnie spędzone 3 godziny. Za chwilę 15, za chwilę raport, a tuż potem Dawid i poniedziałkowa kolumna Zygmunta. Dobrego popołudnia.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama. To jest Eskrok.
4: Natalia zmarła z wyziębienia w centrum Andrychowa. Ruszył proces policjantów. Rosną ceny paliw, a obniżek nie widać. To czuć w portfelach, mówią kierowcy. Manifestacja w Warszawie. Około 30 robotów przed Ministerstwem Cyfryzacji.
2: Eskrok. Raport.
4: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii z Andrychowa. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
5: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny, ponieważ były do niej wysyłane wiadomości. Ona jeszcze przed utratą przytomności dzwoniła do brata, do ojca.
4: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Oskarżeni w śledztwie nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali uratować jej życia.
2: To jest raport.
4: Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną, a na horyzoncie obniżek nie widać. Dziś za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią kierowcy.
6: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
7: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
8: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu. No nie mam wyjścia.
9: Muszę jeździć po prostu, żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
4: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
10: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
4: Mówił Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja, a chodzi o porządek administracyjny, tłumaczy Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale też do cywilów. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kto może otrzymać dokument?
11: Są 3 rodzaje kart mobilizacyjnych. Czerwone i zielone trafiają do żołnierzy pasywnej rezerwy, niebieskie do cywili. Chodzi tu głównie o pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, ale i lekarzy, weterynarzy czy informatyków, a także o inne zawody przydatne w wojsku. To standardowa, coroczna procedura, tłumaczy mi kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
12: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować.
11: Po otrzymaniu takiego dokumentu teraz nie trzeba robić nic. To po prostu informacja, do jakiej jednostki należy się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Wyszły na ulicę przed Ministerstwem Cyfryzacji. Pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych. zdalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia. Chodzi o to, by roboty nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
13: Sztuczna inteligencja tak, ale w centrum człowiek. Człowiek najważniejszy, a sztuczna inteligencja przygotowana tak, żeby ją zawsze człowiek zarządzał, czyli algorytmy w tyle, człowiek z przodu.
14: Moja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
4: Mówił jeden z robotów.
1: Pogoda.
4: Na termometrach 32 stopnie w cieniu. Tak będzie jutro na południu Polski. W pasie od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie. A dziś do końca dnia pogodnie. Najcieplej w Opolu 25 stopni, 22 w Bydgoszczy, Poznaniu, Kielcach i Warszawie, 21 stopni w Lublinie i Zakopanem, na termometrach w Gdańsku 20, a najchłodniej w Suwałkach 18 stopni. Na północy możliwe przelotne opady deszczu.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
15: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
4: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, Aniu, a ja jestem Zygmunt i niech będzie EO! W miniony weekend rocznica urodzin Frediego i pozwolicie, że zaczniemy dzisiaj od Frediego. All right! Rock! Zapraszam do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Smash Mouth. Piosenka ze Shreka, a przed nami zespół, który także do Shreka nagrywał. Kto to taki, kto to taki? Zajrzyjmy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory nieco przez nas zapomniane, a często są to także zespoły nieco zapomniane. I czy ktoś z Państwa pamięta taki zespół, który się nazywa Lifehouse? Pochodzą z Malibu, a ich twórczość to jest taki trochę drink, taka mieszanka rocka, pop rocka i post-grunge'u. Ich cover, taki balladowy cover utworu You Belong To Me, znalazł się na ścieżce dźwiękowej pierwszej części Shreka. Zresztą rok 2001 był dla nich przepiękny, najlepszy, najgłośniejszy. Wdarli się na przykład na szczyt Billboard Music Awards w kategorii 100 najlepszych singli roku. I ten najlepszy single roku nosi tytuł Hanging By A Moment. Sukcesu tego nie powtórzyli już nigdy, więc tym bardziej warto wspomnieć utwór Hanging By A Moment. To Lifehouse w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawidek! Mamy poniedziałek!
1: Mamy poniedziałek, a ja zmęczony jak w piątek. To dopiero dramat.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Metallica w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To utwór z płyty Reload i ten album w przyszłym roku skończy 30 lat, ale piękny prezent dostaliśmy już w tym roku. Remaster Reload do znalezienia na półkach sklepowych. Materiał został bardzo ładnie podkręcony, ale bez przesadnej ingerencji wpływającej na klimat płyty. I to wszystko bardzo ładnie wydane, można się zainteresować. A my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 15.32, Anna Kruszyńska, zapraszam. Kłęby dymu nad Chorzowem, płonie złomowisko przy ulicy Wiejskiej. W akcji 5 zastępów strażaków.
5: Pali się na terenie złomowca kilka samochodów osobowych, wraków samochodów osobowych. I teraz na tą chwilę nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.
4: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.
3: To jest raport.
4: PiS składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa dotyczącego zonda krypto. W piątek Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed głosowaniem Donald Tusk z mównicy sejmowej zacytował fragmenty zeznań świadka w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut. Szef rządu mówił też o szokującej infiltracji środowisk politycznych przez ludzi zaangażowanych w ten proceder.
3: SK Rock Sport.
4: Wracają z Mistrzostw Europy w Stambule jako czwarta drużyna Starego Kontynentu. Po 16 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z polskimi siatkarkami. W meczu o brązowy medal przegrały z Serbią 1-3. Czwarte miejsce to powtórzenie wyniku z 2019 roku. Ostatni raz na podium nasze zawodniczki stały w 2009 roku. Wtedy na Mistrzostwach Europy organizowanych w Polsce Polki sięgnęły po brąz. Zdaniem kapitan kadry Magdaleny Stysiak ta drużyna swoje najlepsze mecze ma jeszcze przed sobą.
6: My musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
4: A mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Dziś dwa mecze piłkarskiej ekstraklasy. O 18:00 przedostatnia w tabeli Wieczysta Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Z kolei serię porażek spróbuje przerwać Wisła Płock, którą czeka mecz z Pogonią Szczecin. To spotkanie o 20:30. Tymczasem trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi we wczorajszych meczach. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław.
1: To jest Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Black Hole Sun to Soundgarden w Radiu SK Rock i to dźwięki, które miałem okazję odkrywać, kiedy miałem jeszcze trącik na twarzy. A tymczasem zbliżam się do 40, a zdarza mi się jeszcze coś wycisnąć. I to jest niesamowite, bo po tym weekendzie wyskoczyło mi tyle syfów na japie, jakieś pryszcze, jakieś krostki, nie wiem o co chodzi. Ale tak sobie myślę, że to może być reakcja mojego organizmu na wysokie ceny ropy. Mój organizm po prostu produkuje swoją.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

0: To jest party. I to może być małe. Małe wspomnienie minionego weekendu. Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie.
0: Dzień dobry panu.
1: Ale pan tutaj wspaniale brzmi po weekendzie.
0: Daj pan spokój.
1: Widać, że pan pewnie wypoczął. Bez żadnych imprez.
0: A, to akurat prawda. Imprez nie było.
1: Kiedyś musi ta wątroba odpocząć, no?
0: A, tego nie powiedziałem. Było dużo słodyczy i mało ruchu.
1: Świetnie. Miłego.
0: I powiem państwu, nadal mi się nie chce, ale za chwilę ruszymy. Ruszymy z kolejną godziną kolumny Zygmunta o 16 raport.
2: Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Bonjour, bonjour, z tej strony Pascal Brodnicki. Serdecznie was zachęcam, żebyście oglądali odcinek Melina, prowadzony przez Marcin Meller oczywiście. Jeśli lubicie fajne rozmowy i dobre jedzenie, to nie możecie to zagapić.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Nie przyznał się do winy, za chwilę szczegóły przesłuchania Romana Rzet. W Niemczech kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych. Można już znaleźć niezłe okazy w raporcie zaproszenie na grzybobranie.
2: SK Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Prokuratura przekazuje szczegóły przesłuchania zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie, mówi rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
3: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Natomiast drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura informuje też, że policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania. Zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto.
2: To jest raport.
1: Kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej, są podejrzenia próby sabotażu. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
4: Wcześniej urządzenia wybuchowe znaleziono w Dormagen, a w pobliskim Bergheim doszło do sabotażu linii wysokiego napięcia, który zakłócił pracę kilku bloków elektrowni. Tam również znaleziono ładunki, które miały doprowadzić do eksplozji. Teraz niemiecki dziennik Bild informuje, że 21 urządzeń wykryto w Saksonii, 8 koło stacji Berwelde i 4 w regionie stacji Graustein. Wszystkie zostały rozbrojone, nie było przerw w dostawach prądu ani zagrożenia dla mieszkańców. Saksonia to kolejny land, który jest celem aktów sabotażu. Podobne ataki na infrastrukturę energetyczną odnotowano w zeszłym miesiącu też w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii.
1: Tymczasem prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę materacy w Łodzi i pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Z oszukanymi pracownikami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
5: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
6: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
7: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
8: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei.
5: Jak pani pracodawca oszukał?
7: Mnie osobiście na 2,5 pensji plus 3-miesięczną odprawę.
9: Nie wypłacił pensji zaległych, nie wystawił świadectwa pracy, nie mam odprawy emerytalnej. Mam nadzieję, że to uda się cokolwiek odzyskać.
10: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać dzień?
1: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec zapraszamy na spacer po lesie. Choć jesienny wysyp grzybów dopiero przed nami, to można już znaleźć ładne okazy.
11: Czego zapomnieliśmy wziąć do lasu, idąc na ten nasz krótki spacer?
12: Koszyka.
11: Nie wzięliśmy koszyka, a ile spacerujemy? Parę minut i mamy już właśnie trzeciego podgrzybka i wszystkie trzy znalazł pan redaktor. No i cóż, mamy piękne trzy podgrzybki. Nawet mają, widać, zdrowe nóżki. Dlatego teraz, idąc jesienią do lasu, warto mieć ze sobą koszyk, żeby te grzyby móc schować do koszyka.
1: Naszemu reporterowi Rafałowi Różyckiemu towarzyszyła Karolina Grabowska z Nadleśnictwa Bełchatów. Do grzybowego boomu potrzeba więcej opadów i ciepłych nocy.
0: Pogoda.
1: No to sprawdźmy. Noc w całym kraju pogodna i trochę cieplejsza od niedzielnej, od 10 do 12 stopni. Najcieplej na zachodzie, tam około 14. Jutro nad Polskę napłynie bardzo ciepłe powietrze. Upalnie będzie na południu i na południowym zachodzie ponad 30 stopni. A dziś pogodnie. Na krańcach północnych możliwe są słabe opady deszczu, a na przeważającym obszarze temperatura od 18 do 20 stopni.
0: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i można się wpisywać na listę obecności. A przy okazji można zgłosić nieprzygotowanie, to już taka pora, że można. I można żartować, można marudzić, czekam na wasze głosówki i telefony. 691-613-613 to numer do studia. Zapraszam. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Feeders Down w Radiu SK Rock. Rok 2002 i moje wspomnienie z tym utworem jest dość intensywne, bo pewnie Państwo kojarzą przytulańce na szkolnych dyskotekach, a im człowiek był starszy, tym ta odległość w tańcu się zmniejszała. W ostatniej klasie to my już właściwie na sobie wisieliśmy, a następnego dnia czytaliśmy w Brawo, czy od tańczenia można zajść w ciążę. Brawo i popcorn to była taka edukacja zdrowotna i trochę edukacja popkulturowa moich czasów. Ale wróćmy do współczesności, bo w kalendarzu już kolejny rok szkolny, przed nami pierwszy taki pełny tydzień szkoły i może czasy się zmieniły, ale czwarte LO to nadal stoi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: ważnym czasopiśmie, jakim był Twist. Nie kojarzysz? Były tam różne artykuły, nawet jak robić to przez wakacje, żeby było bezpiecznie. Na przykład seks na wakacjach, jak zrobić to bezpiecznie z głową. Make-up łakom czucha, słodkie kolory rządzą. Na plaży bez kompleksów. I ty możesz mieć zgrabną figurę, jędrne ciało i piękną skórę w 3 tygodnie. Twist. Miłego.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: Eric Clapton w Radiu SK Rock. Wersja z brawami. I brawa dla Państwa.
1: Brawo! Brawo! Za cały trudny poniedziałek. Te brawa są dla Państwa.
2: Thank you.
1: I brawa dla naszych siatkarek.
0: Czwarte miejsce w Europie to wielki sukces. Nie świrujmy, że mogło być więcej. Brawa też dla reprezentacji Polski w Soka. Brązowy medal Mistrzostw Świata. Gratulujemy. Tu mogło być lepiej, ale i tak brawa. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Mam takiego przyjaciela, który zawsze wszędzie skromnie, rozważnie i w ogóle tutaj liczymy, tutaj sprawdzamy, żeby nie wydać za dużo. Jak wchodził do klubu, to koniec, w ogóle jakiego limitu klubu? Nie ma, jakiegokolwiek.
5: To ten, o którym później czytaliśmy 1,5 miliona złotych skasowano za szampana?
4: Pomidor.
5: Czyli ten.
6: O czym w raportach?
7: W dni płodne kobiety pragną luksusu. O tym naukowym odkryciu powiem w raportach.
5: Czyli u mnie w domu codziennie.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Ruszył proces Jarosława Szymczyka, byłego komendanta głównego policji. Chodzi o sprawę wybuchu granatnika w siedzibie KGP. Dziś podczas pierwszej niejawnej rozprawy odczytano akt oskarżenia. Szymczyk odpowiada m.in. za nielegalne posiadanie i przewiezienie broni z Ukrainy oraz nieumyślne spowodowanie niebezpiecznego zdarzenia. Już ponad tydzień trwają poszukiwania zaginionej 37-latki. Kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie, zaraz po kłótni z mężem w okolicach miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno. Od tej pory nikt z rodziny nie ma z nią kontaktu, a służby prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania. Do tematu wrócimy o 17:00.
8: To jest raport.
9: Marywilska wróci na handlową mapę Warszawy. Po 2 latach od pożaru, w którym spłonęło ponad 1400 lokali usługowych, jest pozwolenie na budowę nowego obiektu. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną.
10: Planujemy również ogród zewnętrzny gastronomiczny, żeby nasi klienci mogli również korzystać z tej strefy gastronomicznej na zewnątrz.
9: Mówiła Małgorzata Konarska, prezes spółki Marywilska 44.
8: SK Rock Sport.
9: Led Zeppelin, AC/DC czy Guns N' Roses to ulubione zespoły Igi Świątek, które królują na jej meczowej playliście. Muzyka rockowa pomaga jej się skoncentrować. Jak będzie dziś? Polka stanie przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wenjing. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale Igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17:30. Jeszcze motosport. Tymek Kucharczyk wygrał wyścig amerykańskiej serii Indy Next na torze Laguna Seca. Była to ostatnia runda sezonu. Polak do końca walczył o tytuł mistrza serii. Niestety wypadek w przedostatnim wyścigu sezonu przekreślił na to szansę. Mistrzostwa były bardzo długie i mocne. Co mogę powiedzieć? Co jeśli to, co stało się w sobotę, by się nie wydarzyło? Ale mimo to jestem dumny. Wykorzystaliśmy do maksimum to, co mieliśmy. Mówił nasz kierowca, którego program przyszłorocznych startów na razie nie jest jasny.
3: To jest kolumna Zygmunta w

0: Gangsi w Radiu SK Rock. Paradise City, stadionowy hymn, ale ja jeszcze na chwilę chciałbym wrócić na ciut mniejsze obiekty i taka szybka refleksja. Szanowni Państwo, czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy siatkarek. Trzecie miejsce na świecie naszych reprezentantów w soka. I w siatkówkę po naszej stronie gra 6 osób. Soka to piłka nożna sześcioosobowa. I może my nie mamy wyników w takiej normalnej piłce 11-osobowej, bo jest nas po prostu za dużo.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Leave Me Behind. To nowość od Nickelback w Radiu SK Rock, to zapowiedź ich nowej płyty. Premiera w październiku, a za nami premiera nowego albumu Airborne. I pan pozdrowi naszych słuchaczy.
1: My name's Joel from Airborne and keep on rocking, we fucking love ya.
0: Airborne. Spotkaliśmy ich na Rokowiźnie, szaleni wariaci. No wokalista na scenie to jest normalnie zwierzę, a poza sceną wygląda jak Pipin z Władcy Pierścieni. To porównanie wymyślił Kazon z Nocnego Kochanka i bardzo mi się to porównanie podoba. Nowy album Airborne warto sprawdzić, a my już za chwilę będziemy raportować.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Afera Zonda Krypto. Są zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet, wspólnika Suszka. W Wielkopolsce ciężarówka uderzyła w lokomotywę. Są utrudnienia w ruchu. W raporcie Łódź i Salon Maturzystów sprawdzają, których zawodów nie zastąpi AI.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17, Anna Kruszyńska zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, bo chciał wyjechać za granicę. Te informacje potwierdziła na konferencji prasowej rzeczniczka prokuratora generalnego. Chodzi o kolejnego podejrzanego w głośnej aferze Zonda Krypto. Z zarzutów, które usłyszał, nie wynika, by miał związek z kryminalnym wątkiem tej sprawy, czyli zaginięciem Sylwestra Suszka. Na konferencji w prokuraturze krajowej był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co śledczy zarzucają Romanowi Rzet?
3: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo. Roman Rzet nie przyznaje się do winy w obu sprawach. Śledczy nie ujawniają też, czy był powiązany z poprzednimi zatrzymanymi.
4: Na to pytanie ma odpowiedź postępowanie i prokuratorzy prowadzą postępowanie w tym kierunku, aby te wszystkie okoliczności ustalić.
3: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Wciąż nie wiadomo też, jaką rolę w trwającym śledztwie pełni były szef Zonda Krypto.
4: Pan Kral ma status, co do którego nie mogę się wypowiedzieć.
3: Tymczasem zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
2: To jest raport.
1: Teraz Wielkopolska i spore utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jarosławiu w powiecie złotowskim. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mogą jednak potrwać jeszcze co najmniej godzinę.
5: W miejscu tego zdarzenia na tą chwilę jeszcze występują utrudnienia w ruchu kołowym pojazdów, z tego względu, że uszkodzony pojazd, no pojazdem specjalistycznym, ciężkim sprzętem jest usuwany z tej drogi, ale myślę, że w ciągu godziny powinna ta droga być już udrożniona.
1: Relacjonuje Przemysław Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Pociągiem jechało ponad 400 osób, nikomu nic się nie stało. Wiadomo, że zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista pociągu byli trzeźwi. Trwają poszukiwania 37-latki. Kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie po kłótni z mężem w okolicach miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno. Od tej pory nikt z rodziny nie ma z nią kontaktu, a służby prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania.
6: Wspólnie z innymi służbami, między innymi Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, funkcjonariusze sprawdzają każdy możliwy ślad i każdą informację, która może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety. W ramach ostatnich działań wspólnie przeszukano około 600 hektarów terenów nadbrzeżnych w rejonie Darłówka.
1: Mówiła Paulina Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji. Zdjęcie oraz szczegółowy rysopis zaginionej można znaleźć na stronie Komendy Policji w Koszalinie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający od dziś salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał Grzegorz Mnich.
7: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
8: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
7: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
8: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
9: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
7: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
10: Zarobkami i to tyle.
11: Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
12: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
13: Przede wszystkim zarobki.
14: No też pasja.
15: Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
1: A salon maturzystów przy ulicy Matejki w Łodzi potrwa do jutra.
0: Pogoda.
1: Dziś do końca dnia pogodnie, tylko na krańcach północnych możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 18 do 20 stopni, nieco cieplej na południu, tam maksymalnie 23 kreski. Jutro powrót wysokich temperatur, upalnie będzie na południu i południowym zachodzie ponad 30 stopni.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
16: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. Wczoraj mieliśmy dzień walki z prokrastynacją, ale pozwolicie, że odłożymy to na jutro. A co się dzieje dzisiaj, można mi powiedzieć do telefonu albo do Messengera, a na Messengerze są z nami m.in. Ewelina, Robert, Mateusz, Marcin, Piotrek, Rafał. Fajnie, że jesteście, mocno, mocno pozdrawiamy z radia.
0: SK Rock.
16: Razem do 18, Dawid Zygmunt, witajcie.

Happy Set w Radiu SK Rock. A Happy Set w najbliższy weekend na żywo w Warszawie. Ten koncert miał się odbyć pod koniec sierpnia, ale była nawałnica. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu wszystko odbędzie się bez zakłóceń. To w Parku Sowińskiego, a w Progresji w tym tygodniu Blackstone Sherry. I może zajrzyjmy jeszcze do Łodzi, bo tam w tym tygodniu bardzo fajne wydarzenie showcase'owe, czyli festiwal Great September, i to taki festiwal, który przenosi nas spod chmurki do klubów. No ale dzieje się też w halach, bo w łódzkiej Atlas Arenie w tym tygodniu Hollywood Vampires i zapowiada się naprawdę niezły odlot. A u nas za taki odlot odpowiada pan Jacek. Mr. Jack White w kolumnie Zygmunta, prosimy.

0: tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj się, to już palany kręg.
1: Dzień dobry, dzień dobry, w poniedziałeczek. Witam, Brzeg Dolny wita serdecznie mistrza, ojca, dyrektora od spraw muzyczno-rozrywkowych.
2: To Dawidzie, tak sobie myślę, że przewrotnie i filozoficznie, że powinniśmy też się cieszyć i krzyczeć, że mamy poniedziałek, bo gdyby tego poniedziałku nie było, to tydzień by się nie zaczął i w sumie moglibyśmy nie docenić wagi weekendu po tych 5 ciężko przepracowanych dniach, więc jest to poniekąd powód do radości, że mamy poniedziałek, żeby krzyknąć w piątek, że mamy weekend.
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
6: Reklama.

To jest SK Rock.

0: mi z kolei miniona noc przyniosła jakieś pryszcze na twarzy, panie Rafale.
1: Spokojnie, zygmuń się. Wiesz, co to jest?
0: No, będzie diagnoza specjalisty, uwaga.
1: Pite było w weekendzie, wątroba nie przerobiła, wyszło gdzieś.
0: Ekspert! I dlatego Nawrocki nie powinien wetować ustawy Lex Charlatan.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. A może ja mam jakieś zmiany hormonalne? To ja sobie to sprawdzę, a Ania już za chwilę będzie raportować.
2: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam na początek. Alert RCB dla mieszkańców Śląska. To po pożarze złomowiska aut w Chorzowie. Służby apelują, by ze względu na duże zadymienie zamknąć drzwi i okna w mieszkaniach. Nie należy też zbliżać się do miejsca prowadzonej akcji gaśniczej. Alert dotyczy Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochowic.
3: To jest raport.
4: Bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%. Tymczasem w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty?
5: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
4: Wymienia Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami brakuje. Coraz wyższe ceny paliw. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. A do tematu wrócimy o 18.
3: SK Rock Sport.
4: Bez Roberta Lewandowskiego i polskich klubów rozpocznie się jutro sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tego dnia Szlagierogwo zapowiada się mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Natomiast w środę triumfator z 2025 i tego roku Paris Saint-Germain podejmie Slovanę Bratysława. Piotr Samiec-Stalar w meczu piłkarskiej Ekstraklasy z Jagiellonią w Białymstoku doznał złamania nadgarstka prawej ręki. Teraz czeka go operacja oraz kilka tygodni przerwy w grze. W tym sezonie w lidze kapitan Śląska Wrocław strzelił 4 gole i dołożył do tego 3 asysty. Będą bronić tytułu mistrza wywalczonego przed 3 laty. Polscy siatkarze polecieli na Mistrzostwa Europy. Te rozpoczną się w czwartek w Bułgarii i potrwają do 26 września. Gospodarzami turnieju są także Finlandia, Rumunia i Włochy. A zagrają 24 reprezentacje, które podzielono na 4 grupy po 6 ekip w każdej. Polska trafiła do grupy B z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Biało-czerwoni stawiani są w roli faworytów do złota.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza.
6: Zaprasza.
2: Dawid Zygmunt.

0: Kolejny powrót do przeszłości i do czasów, kiedy trądzik był czymś naturalnym. Chociaż on mi się i teraz pojawia. Dorosły chłop z pryszczami. I kolejna teoria na ten temat. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, Dawidzie, ja wam się kłania z tej strony.
0: Dzień dobry, słucham.
1: Słyszałem o twoim problemie, że tak powiem, taki mały, nieduży problem, czyli pryszcz.
0: Tak.
1: Słuchaj, nie wpadniesz na to, ale twój organizm manifestuje przyjaźń do szabli i szklanki, bo Polak, Węgier, dwa bratanki.
0: Jest. Chyba musimy kończyć. Przynajmniej jak coś odwalę, to będę miał gdzie uciekać. Polak, Węgier.
2: Reklama. Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Queen. Od tego zespołu zaczęliśmy kolumnę i królową zakończymy. A w miniony weekend mieliśmy rocznicę, 80. rocznicę urodzin Freddiego. I co ciekawe, Brian May składał z tej okazji życzenia.
1: Happy birthday, dear Freddy.
0: To trochę dziwne składać życzenia osobie, która... No ale w sumie czemu nie? A dzisiaj rocznica urodzin pana Ryszarda Riddla z grupy Jam, także
1: happy birthday.
0: Wszystkiego najlepszego życzymy. A państwu bardzo dziękujemy za obecność. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za 3 minuty 18, za 3 minuty raport po raporcie Radar, a ja wracam do państwa jutro o stałej porze. Życzę dobrych wieczorowych momentów. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
2: Reklama. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

0: Coraz wyższe ceny paliw, od kilku tygodni drożeje też autogaz. Strzelał do uczestniczek Wieczoru Panieńskiego, teraz grozi mu 5 lat więzienia. Taki skrót może kosztować życie. W Bydgoszczy pasażerowie przechodzą przez tory.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Taniej już było, ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Cenom paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
2: Analitycy przyznają wprost: nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
3: Co 1/4 baku do tankowu, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
4: Drogo, ale nie mam wyjścia.
5: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
2: Mówili mi kierowcy, ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
6: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
2: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożył aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr.
1: To jest raport.
0: Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na gdańskiej Żabiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na Wieczór Panieński, poczuła nagły, silny ból. Została przetransportowana do szpitala, gdzie w trakcie zabiegu operacyjnego z jej skroni usunięto śród. Do akcji ruszyli kryminalni. Po analizie monitoringu ustalili tożsamość podejrzanego. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. pistolety, karabinki, łuki oraz proch strzelniczy.
7: Zabezpieczone w mieszkaniu przedmioty zostaną zbadane przez biegłego sądowego z zakresu balistyki, który ustali m.in. z której jednostki został wystrzelony śród oraz czy spełnia ona warunki wiatrówki, na które nie jest wymagane pozwolenie. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna wcześniej strzelał do totemu informacyjnego, który uległ zniszczeniu.
0: Mówi Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
8: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
9: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
8: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
10: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
8: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: A problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach.
1: Słuchaj raportu w SC Rock.
0: Rekrutacja na krakowskich uczelniach dobiega końca. Większość kierunków jest już zapełniona. To jednak nie ostatnia szansa. Sprawdź, gdzie wciąż trwają zapisy i na jakich kierunkach zostały ostatnie wolne miejsca.
11: W tym momencie jesteśmy już na takim etapie rekrutacji, że prowadzimy tylko oczywiście nabory uzupełniające na tych studiach, na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Znajdziemy takie studia zarówno w grupie studiów pierwszego stopnia jednolitych magisterskich, natomiast tu ich będzie zdecydowanie mniej.
0: A szczegółowe harmonogramy oraz listy dostępnych kierunków znajdują się bezpośrednio na stronach internetowych uczelni.
1: Pogoda.
0: Noc w całym kraju pogodna i ciepła, od 10 do 12 stopni, a najcieplej na zachodzie, około 14. Jutro nad Polskę napłynie bardzo ciepłe powietrze. Temperatura od 23 stopni nad morzem oraz na północnym wschodzie, w centralnej części kraju od 26 do 28 stopni, natomiast najcieplej na południu i na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna może zbliżyć się do około 30 stopni i w związku z tym zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego.
1: Radar.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zrobimy mały update tego, jak przebiegają prace nad nowym krążkiem Korna. Sprawdzimy także najnowsze wydawnicze plany pewnego całośnego zespołu, który powinien być na emeryturze, ale jak widać, to chyba tylko kwestia wiary.
1: SK Rock.
12: A skoro już jesteśmy przy wieży i skoro już o nią zahaczyliśmy, to drodzy Państwo, proszę bardzo, takim klasykiem z lat 90. witamy się w poniedziałkowym radarze. 5 po 18. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To R.E.M.

Oj, to nasze muzyczne warzywa, które uwijają się, tworząc nowe dźwięki. To Red Hot Chili Peppers, Westerok. No, nie tylko oni się uwijają, także uwija się zespół Korn, co już wiemy od pewnego czasu. Natomiast tutaj ukłon w stronę bębniarzy. Jeśli słuchają nas jacyś perkusiści, to świetnie znacie na pewno kanał YouTube'owy Dramio, gdzie pojawiają się bardzo znane persony ze świata perkusji i często wykonują różne covery utworów, które wcześniej nie znali. To jest taki, można powiedzieć, sznyt tego kanału. Natomiast to nie tylko ten format. I warto wspomnieć o tym, że ostatnio właśnie w tym kanale postanowił wystąpić także perkusista Korna, pan Ray. Pojawił się u jego boku także jego technik perkusyjny, pan Mark Bennett. I co ważne, w pewnym momencie panowie nie tylko zaczęli prezentować sprzęt Raya, ale zdradzili także, że nagrał on już partię na potrzeby kontynuacji ich ostatniego albumu Requiem sprzed 4 lat. A dokładnie z ust tego technika perkusyjnego padły takie oto słowa w tym nagraniu. Właśnie, i on uniósł wtedy werbel Perla Copper Free Floating, powiedział, właśnie na tym skończyliśmy nagrywać nową płytę. Wycofali ten bęben, nie da się go już dostać, na szczęście mamy ich 5. I to są dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, bębny już na 15 studyjny album Korna powstały i są nagrane. To jest wspaniała informacja, mimochodem puszczona poza tym głównym nurtem w mediach. A druga jest taka, że chyba ten werbel Perla będzie bardzo ważny na tej płycie, bo kto normalny kupuje 5 werbli? No kto? Dlatego myślę, że to uderzenie werbla na tej najnowszej 15 studyjnej płycie Korna będzie nad wyraz ważne. To już Wired Up. Oczekiwanie oczywiście na następcę płyty Requiem sprzed 4 lat.

propos bębnienia, no to bębniarz formacji AC/DC, który bębnił w tym zespole właściwie dwukrotnie przez kilka ładnych lat, postanowił po 60 latach grania na perkusji porzucić ten instrument ze względu na swój stan zdrowia. Drodzy Państwo, Chris Slade zakończył swoją muzyczną, perkusyjną historię. To tak wracając jeszcze trochę do tego bębnienia. Natomiast przed nami ci, którzy nie zwalniają tempa, jest tam co prawda jeden bębniarz, jeden basista i nikomu nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne, jeśli chodzi o tą magiczną nazwę Royal Blood. Ten zespół wraca i to wraca już 12 listopada, kiedy to przedstawi swój najnowszy krążek Dead Company. Ja, drodzy Państwo, mógłbym się silić, opowiadać o tym, jak ta płyta będzie ważna, jak ten pierwszy singiel pokazał nam już na samym początku tych blastów, że faktycznie panowie wracają do swoich muzycznych korzeni. To, że będzie totalny odlot, to już wszyscy wiemy. Dlatego nie przeciągajmy, drodzy Państwo, 3 minuty, by się o tym wszystkim przekonać, że nowy krążek Royal Blood to będzie to, na co czekaliśmy tyle lat.

0: geniusz. Talent we własnej osobie, który przyniósł do studia szkic utworu, który początkowo traktował jako czysty żart i parodię, bo chciał stworzyć piosenkę celowo skrojoną pod radio, a okazało się, że oprócz tego, że była wydana dla pieniędzy, to jeszcze gitarzysta Zbigniew Krzywański dodał te swoje drapieżne gitary, dlatego ten fortepian, ten motyw, który nawiązywał do ich nowofalowych korzeni z lat 80., ten nowoczesny trip-hopowy, no sznyt, trochę takie brzmienie, no i nagle żart zamienił się w genialny, autoironiczny manifest, który zresztą wszyscy chyba pamiętamy po premierze z miejsca podbił serca słuchaczy i krytyków, a później ten teledysk, który pamiętam, że w telewizji polskiej był puszczany przez cały dzień i robił spektakularne wrażenie, także przez kolejne lata.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To jest, się nazywa Jumping Shrimp Salad się nazywa.
3: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama.

tak brzmią nowe dźwięki od formacji The Strokes z ich najnowszego krążka Reality Awaits, o którym zresztą recenzenci piszą wprost, że niezależnie od tego, czy ten zespół wybucha hejtem, czy też zagłębia się w to, co dziwne i cudowne, to jednak ćwierć wieku po swoim debiucie brzmią oni bardziej żywo i spójnie niż przez ostatnie lata. I myślę, że to jest bardzo piękne podsumowanie ich ostatniej płyty Reality Awaits. To właśnie z niej to Lonely in the Future, a my skupiamy się właśnie na tym future, tym bardziej, że wydawało się, że no, nie ma chyba przyszłości zespół Kiss, który wyprzedał całkowicie swój katalog muzyczny i tutaj nagle pojawia się takie oto zdanie w magazynie Guitar World, którego udziela Tommy, gitarzysta formacji Kiss, który mówi, nagraliśmy świetną nową piosenkę, którą napisał Paul, to chyba wszystko, co mogę wam teraz powiedzieć. Dodał jeszcze, że Kiss zawsze wierzyło w to, że wszystko powinno być wydarzeniem. Dlatego niezależnie od tego, jaka nowa muzyka się pojawi, musi być wyjątkowa i mieć powód, by istnieć. Dlatego my, drodzy Państwo, uzbrajamy się w cierpliwość, czekając w radarze na te nowe premierowe dźwięki od zespołu Kiss.

0: I te słowa już od kilku ładnych miesięcy wyśpiewuje nam Łukasz Drapała. Ten sam Łukasz Drapała, który niejedno muzyczne ma imię. Chociażby w miniony piątek można było go zobaczyć we Wrocławiu na koncercie Symfonika, gdzie pojawił się interpretując największe rockowe przeboje i to w symfonicznych aranżacjach pod batutą Mikołaja Blajdy. Polecam bardzo serdecznie, bo mam nadzieję, że tego typu cykl koncertowy będzie trwał, a my Łukasza Drapałę będziemy oglądać w kolejnych zaskakujących odsłonach.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, który zespół przeżył właśnie 8-minutowe owacje na stojąco. Sprawdzimy także najnowsze doniesienia o nowej płycie Soundgarden. Ale zanim to wszystko, czas na Killersów. A to ich wielki Somebody Told Me. I to właśnie tak witamy się po 19:00, nadal w poniedziałek, nadal 7 września. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Drodzy Państwo, piękne, szalone rzeczy dzieją się z nami w tle, no bo trwa festiwal filmowy w Wenecji, gdzie swoją drogą pokazano w końcu wyczekiwany dokument o reaktywacji zespołu Oasis. Chodzi o dokument Don't Look Back in Anger. I to właśnie ta publiczność zgromadzona w Wenecji była pod wielkim wrażeniem tego filmu. No i niezwykle ciepło przyjęła tę produkcję filmową Liama i Noela Gallagherów. Zresztą sami bracia też byli pod wielkim wrażeniem tego, co wydarzyło się już właściwie od razu po premierze, kiedy nagle no, cała sala była w głębokim poruszeniu, no i zakończyło się to 8-minutowymi owacjami na stojąco. Tak sobie myślę, że jak ktoś 8 minut na stojąco bije brawo po seansie filmu dokumentalnego, to jest to chyba najlepsza recenzja, o jakiej mogli tylko marzyć bracia Gallagher.

tak, drodzy Państwo, trochę zastanawiałem się nad ważnymi koncertowymi momentami w historii zespołu Metallica. Było ich kilka. Na przykład w Montrealu w 1992 roku ten koszmarny wypadek z pirotechniką, gdzie James przypadkowo stanął w miejscu wybuchu potężnego ładunku. Myślę, że do dzisiaj pamięta ten koncert. Myślę, że wielu fanów pamięta także to, co wydarzyło się 7 lat później, kiedy w San Francisco zagrali panowie pierwszy koncert symfoniczny. Pamiętamy jeszcze wcześniej ten koncert z 1995 roku Whiskey A Go Go, czyli jako The Lemmys. Wtedy zespół zagrał sekretny koncert z okazji 50. urodzin Lemmy'ego Kilmistera. Pamiętamy oczywiście koncert na Bemowie w Warszawie te 16 lat temu przy okazji Wielkiej Czwórki, ale pamiętamy także ten słynny, piękny w obrazku koncert w Moskwie darmowy, ten, gdzie właściwie ludzie się nie kończyli. Pamiętamy także to, jak panowie pojawili się kiedyś na Antarktydzie, grając koncert. Natomiast mam wrażenie, że to wszystko, drodzy Państwo, będzie niczym w kontekście tego, co panowie będą pokazywać już w październiku. Szykują się na rezydenturę w Las Vegas, w tej kuli sferycznej wartej miliardy dolarów. Od 1 do 31 października dadzą 8 koncertów. Później będą grali jeszcze w listopadzie, będą grali w styczniu, w lutym, w marcu. Oni naprawdę do 2027 roku w Las Vegas, w tej kuli sferycznej, dadzą mnóstwo koncertów. Ale to dlatego, że właściwie show, które trzeba przygotować właśnie, by w tej kuli sferycznej działy się te piękne efekty, to są miesiące ciężkiej pracy. Dlatego bez sensu jest, drodzy Państwo, wydając ogromne pieniądze, przygotowując te spektakularne show, zrobić jeden koncert. Dlatego panowie na pewno będą wracać, tak jak wracają chociażby muzycy formacji The Eagles, właśnie do tej kuli sferycznej w Las Vegas. Dlatego jeśli się zastanawiacie, czy warto, zdecydowanie warto. Jest zespół, który występuje naprawdę w magicznych miejscach, ale są też takie zespoły, które nie tylko występują w magicznych miejscach, ale także z magicznymi osobami. I tak było ze Stonesami, którzy kilka lat temu wystąpili na tej samej scenie co pani Amy Winehouse. I nagle muzyczna miłość między nią a zespołem naprawdę rozkwitła. Panowie pokochali tę artystkę, ona pokochała tych muzyków i z tego wszystkiego powstał także ten cover na najnowszej płycie The Rolling Stones.

0: Ale piękne dzieło szykują dla nas żyjący muzycy formacji The Doors. Pan Robbie Krieger, pan John Densmore ostatnio spotkali się z wieloletnim swoim inżynierem dźwięku, panem Bruce'em Botnikiem. No i panowie stworzyli wyjątkowe, dwupłytowe, koncertowe dzieło, które 23 października będzie miało swoją premierę. Unbound and Dangerous jest właściwie pokłosiem tej surowej, energetycznej i takiej bluesowej trasy koncertowej Roadhouse Blues Tour 1970, kiedy to panowie koncertowali i zarejestrowali, okazuje się, także koncerty z tego 70 roku z Nowego Jorku, z Filadelfii, z Pittsburgha i z Detroit. No i pokłosiem tych czterech koncertów właśnie będzie ta dwupłytowa, wyjątkowa, koncertowa płyta, która 23 października będzie miała swoją premierę. Czekamy jeszcze do tego albumu, na pewno będziemy wracać.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

Fani formacji Nothing But Thieves powoli uzbrajają się w cierpliwość, czekając na 25 września, kiedy na sklepowych półkach pojawi się Stray Dogs, czyli nowy album tego zespołu. Warto wspomnieć, że ten singiel, który za nami, no to bez wątpienia wrócił nam pamięcią do tych czasów grunge'u czy indie rocka z lat 90. Panowie wielokrotnie mówili, że nawiązywali w tej kompozycji do Nirvany czy Sonic Youth. A my zmieniamy nieco klimat na rzecz Soundgarden i tego, co Kim, gitarzysta tejże formacji, powiedział w miniony weekend w Common News ABC4, gdzie między innymi zapytany o tę nową płytę, powiedział, że jest ona zdecydowanie bardziej introspektywna. Powiedział, że no, ma na myśli to, że cała ich twórczość była w pewnym sensie taka, ale ten nowy album jest nieco bardziej. Jeśli, jak mówi, potrafisz sobie wyobrazić kołysankę połączoną z psychodelią, to właśnie o to chodzi. Taka będzie podobno nowa płyta formacji Soundgarden. A my uzbrajamy się w cierpliwości, czekamy na to nowe dzieło. Podobno jeszcze trzeba się dogadać z wytwórniami, z managementem, wszystko ogarnąć pod względem promocji, produkcji, ale już jest podobno ostatnia prosta. To Spoonman i Soundgarden.

0: I choć mógłbym wam opowiedzieć o tych syrenach, o których śpiewał Eddie Vedder, i to śpiewał kilka lat temu, piękna kompozycja sprzed lat, to i tak najważniejsze jest tylko jedna, co dotyczy teraz zespołu Pearl Jam. Jedna kluczowa data. 27 września. To właśnie wtedy na pewnym kalifornijskim festiwalu w Dana Point pojawi się zespół Pearl Jam i pojawi się u boku swojego nowego perkusisty. Tak, drodzy państwo, ponieważ Matt Cameron opuścił ten zespół po 20 kilku latach, by powrócić do Soundgarden, w końcu nowy rozdział Soundgarden będzie się pisał na naszych oczach, a ten nowy rozdział Pearl Jam jeszcze się nie napisał. 27 września na festiwalu Ohana poznamy nowego bębniarza i my, czekając, nie możemy się doczekać, aż poznamy to nazwisko.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dawid Godziek poszedł na całość w ten weekend i został mistrzem świata w slopestyle'u.
3: Czym?
2: Slopestyle, czyli albo swobodny zjazd na nartach, ale że mamy lato, a właściwie już jesień.
3: To na rolkach.
2: To na rowerze. I zjeżdża z takich karkołomnych, wielkich wyskoczni jakby, jak skoczni narciarskich, no i tam potem robisz ekwilibrystyczne figury w powietrzu, lądujesz i jak przeżyłeś, to wygrywasz.
3: Dobrze, że ciebie mamy. Kupiłem dwa masła, pani do mnie podeszła, kiedy kasowałem tam w tej kasie, gdzie kasuje się samemu, i mówi: niech pan weźmie 5. A wie, na co mi 5?
4: No bo jak pan weźmie 5, to będzie po złoty 99.
3: Ale po co mi 5?
4: Zamrozi pan sobie.
3: I wiesz, jak ten wół poszedłem, wziąłem.
2: Ale też bym wziął.
3: Też byś
2: nawet
3: brał.
2: Nawet jakbym miał ich nie wykorzystać.
3: No otóż to, rozdałbym, wyrzuciłbym, a i tak wezmę.
2: Ludzie, ludzie, masło rozdaję, oszalały.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esse Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.
1: Esse Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o nowym filmowym dziele Bruce'a Springsteena. Powiemy także o dużych zmianach do końca roku w obozie Skorpionsów.

Ale zanim to wszystko, czas na utwór, który z jednej strony zdobył nominację do Złotego Globu, a z drugiej strony zdobył także nominację do Złotej Maliny dla najgorszej piosenki filmowej. Jednym słowem, zdania są podzielone. To YouTube sprzed lat. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Wróćmy pamięcią do wyjątkowych chwil sprzed 20 lat, gdy legenda Pink Floyd, David Gilmour, wystąpił w Stoczni Gdańskiej, gdzie w towarzystwie muzyków Filharmonii Bałtyckiej Zbigniewa Preisnera i Leszka Możdżera zagrał koncert, o którym można by mówić godzinami i godzinami. Niektórzy marzyli o tym, żeby ten koncert zobaczyć jeszcze raz. Jest, drodzy Państwo, taka możliwość, ponieważ David Gilmour 8 dni temu na swoim oficjalnym kanale na YouTube umieścił właśnie ten koncert z Gdańska sprzed 20 lat. No i w ciągu 8 dni ponad ćwierć miliona osób zobaczyło i odtworzyło właśnie ten koncert na YouTube Davida Gilmoura. Polecamy bardzo serdecznie, bo to piękna też wspomnień czar i trochę taka łezka w oku się może zakręcić. Na pewno łezka w oku może się zakręcić fanom Bruce'a Springsteena, bo już nie za 8 dni, tylko za 2 będzie można w streamingu obejrzeć wyjątkowy koncert, który dał zespół E Street Band i Bruce Springsteen 30 maja w Filadelfii. Już 9 września w streamingu będziemy mogli zobaczyć fragment trasy koncertowej zatytułowanej Land of Hope and Dreams American Tour. To właśnie z tą trasą Bruce Springsteen ruszył kilka miesięcy temu i koncertował w całych Stanach Zjednoczonych. To Glory Days w oczekiwaniu na to, co już za 2 dni w streamingu.

0: No i nie mogą się zatrzymać.
1: Chad Smith mówi, że piszą muzykę. Jak mówi, mamy parę luźnych pomysłów, ale kiedy siadamy do wspólnego komponowania, będzie się to działo na pewno we wrześniu, pracujemy przez 6 do 8 miesięcy i to właśnie z tego materiału powstaje płyta, zdradza perkusista formacji Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Ten sam Chad Smith, który nie tylko związany jest w ostatnim czasie z formacją Red Hot Chili Peppers, ale także gościnnie pojawia się u boku różnych artystów, także tych związanych chociażby z branżą bardziej gamingową i filmową, jak to bywa z braćmi McCreary. To oni, to właśnie wspomniany Chad Smith, no i jeszcze dwójka z Guns N' Roses. No i mamy przy okazji genialny singiel Cool Kids z najnowszej płyty braci McCreary.

Wielu uważa, że ta kompozycja była bezpośrednią reakcją na nagłą i przytłaczającą sławę po sukcesie płyty Nevermind. A w rzeczywistości Kurt Cobain napisał ten utwór w roku 90, czyli jeszcze przed wydaniem ich przełomowego albumu. Pierwsza wersja demo, drodzy Państwo, która została zarejestrowana, brzmiała zupełnie inaczej. To był 1 stycznia 91 roku, kiedy to wszystko brzmiało skocznie, pop-folkowo, a klimat, który stworzył Chris Novoselic, grając na drugiej gitarze, był naprawdę poruszający. Swoją drogą Dave Grohl wybijał rytm na tamburynie. No zdecydowanie ta kompozycja po latach brzmi zdecydowanie lepiej.

A jeśli dane wam było chociażby raz usłyszeć w tym roku w Polsce na żywo tę kompozycję, to możecie się nazywać szczęśliwcami, bo ci, którzy czekali na wizytę Skorpionsów w Las Vegas, która miała się odbyć między wrześniem a październikiem, przy okazji także rezydentury w tym miejscu, to się, drodzy państwo, jak wiemy, już nie wydarzy, a zespół BA nawet odwołał wszystkie koncerty do końca roku. Jak napisał, powodem jest nieprzewidywalna okoliczność. No, uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na więcej a propos doniesień od zespołu Scorpions, co dzieje się podczas tego tournée z okazji 60-lecia działalności. To teraz będziemy szukać za sprawą pana Jędrzeja.

0: i tymi pięknymi dźwiękami od Metaliki kończymy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil u Michała Cieślika dzisiaj muzycznie nie zabraknie chociażby formacji Kasabian, ale więcej dowiecie się już za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku. Pa, pa.
1: Playlista osobista. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza.

Od Primal Scream dzisiaj rozpoczynamy. Rocks na start. No i bardzo fajnie napędza ten numer, więc idealny na początek. Dobry wieczór. Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam do 22 na nasze wieczorne spotkanie, w ramach którego, jak wspominałem już przed tygodniem, nowa płyta Interpol. Dorzucimy do tego najnowszy krążek Kasabian. Będą też urodziny pewnej bardzo fajnej płyty. To tak w największym skrócie co dzisiaj. A skoro o urodzinach płyty mowa, no to pojutrze 13 lat skończy piąty album Arctic Monkeys, zatytułowany AM. Krążek, przypomnę, zarejestrowany między innymi w słynnym Rancho de la Luna w Joshua Tree w Kalifornii gościnnie. W dwóch kawałkach pojawił się Josh Homme z Queens of the Stone Age, no ale akurat nie w tym, który przed nami. Are You Mine? Arctic Monkeys przed nami.

4 lata ma już ostatni solowy krążek Eddiego Vedera, zatytułowany Earthling. Przypomnę, płyta nagrana m.in. z Chadem Smithem, perkusistą Red Hot Chili Peppers oraz Joshem Klinghofferem, byłym już gitarzystą Red Hotów. Gościnnie pojawili się też Stevie Wonder, Elton John oraz Ringo Starr. Na całość wyprodukował jeden z bardziej rozchwytywanych ostatnio producentów muzycznych, czyli Andrew Watt. Fallout Today. Eddie Vedder, już za nami w SC Rock. Wspomnieliśmy o Andrew Wattie. Człowiek o bardzo podobnym nazwisku wyprodukował z kolei nowy album amerykańskiej grupy Interpol. Andrew Wyatt, czyli członek szwedzkiej grupy Michael Snow, to właśnie on wspomógł Paula Banksa i spółkę przy nagrywaniu tej najnowszej płyty The Smirrow Weighs a Ton. Już od tygodnia jest z nami nowy basista w składzie, ten sam, który koncertował z zespołem Brad Trucks. Interpol, mówiąc najogólniej, w formie jest dynamika, jest energia, ale zarazem i lekkość brzmienia. Bardzo fajnie to płynie, dobre tempo, ale momentami też nieco zwalnia. Dwa utwory dziś z tej płyty zagram. Najpierw Wounded Soldier, Interpol przed nami.

Interpol dwukrotnie dziś z najnowszej płyty This Mirror Weighs a Ton. Przed chwilą słuchaliśmy utworu zatytułowanego Wake Up, no i można powiedzieć Paul Banks i jego koledzy ewidentnie na fali wznoszącej. Interpol już za nami. No a teraz zespół, który w czerwcu powrócił z nową płytą The Wow Signal, ale nie ona nas dzisiaj interesuje. Powrócimy do 99 roku, czyli cofniemy się o dokładnie 27 lat, bo te właśnie urodziny. Dziś świętuje debiutancki album zespołu Muse, krążek zatytułowany Showbiz. Pamiętam, może nie tylko ja, był kiedyś taki kanał muzyczny w telewizji Viva Zwei. Rzekłbym nawet kultowa rzecz w świecie alternatywnych brzmień. No i pamiętam, tam po raz pierwszy usłyszałem ten zespół i nie ukrywam, wbiło mnie w fotel. No chyba inaczej być nie mogło, kiedy na pierwszy ogień zagrał mi ten numer. Zresztą to jest debiutancki singiel Muse. Uno przed nami.

News. Dwukrotnie dzisiaj. Dokładnie sprzed 27 lat z debiutanckiej płyty, która dziś obchodzi właśnie 27 urodziny. Muscle Museum. Przed chwilą wcześniej jeszcze Uno. No i ta muzyka z 99 roku z płyty Showbiz. Absolutnie się nie starzeje. Muse już za nami. To teraz wracamy do spraw bieżących. No i trochę nostalgicznie się zrobi. Taka muzyka końca lata, można powiedzieć. I jeszcze po polsku będzie, bardzo ładnie. To wokalista ukrywający się pod pseudonimem Oyster Boy właśnie wydał nową płytę Eskapizm z tym oto utworem na setliście. To będzie pożegnanie z morzem. Oyster Boy przed nami. Westerok.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

to byli panowie nie z Malty, z Poznania też nie, a z Lublina, uczestnicy pierwszej edycji konkursu SK Rockstar, tak swoją drogą. Tom Pigment się nazywają, no i właśnie podrzucili nam nowego singla zatytułowanego Malta. Czyli kolejny bardzo fajny numer na pożegnanie lata, można powiedzieć, no bo już powoli witamy się z gąską, jeżeli chodzi o tegoroczną jesień. Tom Pigment za nami. No a teraz przenosimy się do angielskiego Leicester. Stamtąd pochodzi kolejna grupa i skoro padło hasło Leicester, to pewnie niektórzy już się domyślają, że Kasabian przed nami. Dokładnie tak. Właśnie ukazała się ich nowa płyta zatytułowana Act 3, czyli trzeci już krążek tego nowego Kasabian, tak to nazwiemy, Sergio Pizzorno jako tym pełnoprawnym liderem i wokalistą. No ja wiem, że niektórzy wciąż wzdychają na myśl o poprzednim wokaliście, czyli Tomie Mianie, no ale Kasabian, zdaje się, nie ogląda się za siebie i po prostu otwiera kolejny rozdział swojej historii. No i dwa kawałki wybrałem z tej nowej płyty na dziś. Najpierw Hyper Rising Kasabian.

Kasabian. 12 z nowej płyty, wcześniej Hyper Rising, no i przed chwilą singlowy Nothing Better Than This. Może by tak wpadli do nas i zagrali, chętnie byśmy sprawdzili ich na żywo w Polsce w tym nowym składzie, bo jeszcze takiej okazji po prostu nie mieliśmy. Kasabian już za nami i jeszcze raz przed nami, bo chyba mimo wszystko nie sposób zapomnieć tej przeszłości tego zespołu z poprzednim wokalistą. To będzie kawałek z ostatniej płyty wydanej jeszcze z Tomem na wokalu. To był rok 2017. Wasted.

Serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Madame in Poland, czyli nowy projekt na polskiej scenie, ale twarze i głosy dobrze znane, bo to muzycy wywodzący się z takich zespołów jak Made in Poland, Madame i agresywy 69. Na wokalu Robert Kawliński, a do tego jeszcze Artur Hajdasz, Marcin Ciempiel, Sławek Leniart, no i Bodek Pezda, Lambda. Tak zatytułowany jest ich pierwszy singiel, no i zobaczymy, jak się rozwinie ten temat. No a skoro padło nazwisko Pezda i nazwa Agresywa 69, no to dziś chyba inaczej zakończyć nie mogę. Na finał Egoiści. Agresywa z Edytą Bartosiewicz na wokalu. No i dobrej nocy Państwu życzę, Michał Cieślik. Zmykam. Program w formie podcastu pojawi się niebawem na skrock.pl. Tymczasem.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Julinku!
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama.